0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka, działaczka społeczna, nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, taką pewność ma premier i wskazuje na współpracę ze służbami innych państw regionu. Wypoczynek z bonem turystycznym na Warmii i Mazurach. Powiemy, kto skorzysta z oferty. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, żołnierka powstania, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie, napisał na Platformie X wiceminister kultury Maciej Wróbel. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach. Zapamiętamy ją także z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
2: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie! Milcz! Milcz! Tam jest skończony! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także.
1: Po wojnie do późnych lat 70. Wanda Traczyk-Stawska pracowała jako nauczycielka. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu. To premier o poszukiwanym poślepisu Marcinie Romanowskim. Jak mówi Donald Tusk,

0: W tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale i Rumunii. Chcą się dowiedzieć, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Każdego dnia nawet 20% biurek pustych, tak jest w ZUS-ie. Zarząd spółki wskazuje na problemy ze zdrowiem psychicznym. Depresja, stres i wypalenie zawodowe to problemy, z którymi zmaga się jednak znacznie więcej firm. I o tym Olek Ruszkowski.
1: L4 na kryzys psychiczny jest już częstsze niż na grypę, przeziębienie czy ciążę. I to w całej Polsce. By nie przegrać walki m.in. z depresją, ZUS planuje dla swoich pracowników pomoc psychologów, warsztaty i webinary.
2: Mamy jakby dane dotyczące ogólnie, zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby na przykład psychicznej, czy związanej ze zdrowiem psychicznym, i to co roku wzrasta. I to staje się realnym problemem i myślę, że dlatego zajmujemy się, no jakby sami widzimy tą potrzebę.
1: Mówi Liwiusz Laska, prezes ZUS-u. W tym roku do końca ubiegłego miesiąca Polacy spędzili łącznie ponad 34 miliony dni poza pracą ze względu na zły stan zdrowia psychicznego.
0: Zwolnienia L4 ze względu na zły stan psychiczny są drugim najczęstszym powodem nieobecności w pracy. Na pierwszym miejscu pozostają choroby kręgosłupa i stawów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 300 zł na jesienny wypad na Warmię i Mazury. Rusza czek turystyczny. Z programu skorzystają pełnoletni Polacy, seniorzy po 60 i posiadacze karty dużej rodziny.
4: Program czek turystyczny, który jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, zachęcił 4 regionalne organizacje turystyczne do tego, by wydłużyć sezon turystyczny i zachęcić turystów do odwiedzania regionów przygranicznych.
0: Mówiła Marlena Rogowska, dyrektor warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej. Czek będzie można wykorzystać za minimum 2 noclegi, pierwszy nabór 29 września.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, witajcie. 4,5 minuty po godzinie 6. Mamy środę, 19 dzień sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniak.
5: Zapraszamy do 9.

0: Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus jest na no. My jesteśmy na jest. 12,5 minuty po godzinie 6, bo to środek tygodnia już, 19 dzień sierpnia, środa. Imieniny świętują Alfred, Bolesław, Donat, Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Luiza, Magnus, Marian, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty. Wszystkiego najlepszego. Urodziny świętują m.in. Bill Clinton, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych, Tadeusz Chudecki, polski aktor, Joe Tempest, szwedzki wokalista, pianista, gitarzysta, autor tekstów, członek zespołu Europe. A teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po godzinie 6.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy.
2: Ta praca winnicy, o której słyszymy w dzisiejszej przypowieści, może określać nasz sposób zaangażowania się w relacje z Bogiem albo dalej we wspólnotę Kościoła. Każdy z nas ma szansę w te relacje wejść, w daną wspólnotę się zaangażować, pokazać, dać coś więcej. Tym przysłowiowym dniem z dzisiejszej przypowieści może być nasze życie. Jeden może zaangażować się od razu, w 3:00, inny trophę później, w 6, w 9. Będą też i tacy, którzy zaangażują się u końca swojego życia w relacje z Bogiem, w budowanie wspólnoty Kościoła. Ważne, żeby jednak się zaangażować. Każdy ma swój czas, każdy ma inny czas. Dobrze jednak zrozumieć tę przypowieść i jednak nie opierać się do końca swojego życia. Bo Pan Bóg ciągle wychodzi, ciągle chce od nas relacji, ciągle chce naszego zaangażowania. Każdy z nas ma inny czas. Ważne, żeby się zaangażować.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle i co by tu dzisiaj zmalować, prawda? No, dzień pewnie piękny, mam nadzieję, że ze słońcem, ale o szczegółach już za chwilę w Radiu Plus w prognozie pogody. No nie wszędzie, niestety. W niektórych miejscach będzie ściana deszczu, jak mówią synoptycy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami LPR-u, przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Maszyna wystartuje z lotniska z Debreczyna, nie podano jednak godziny. Równolegle trwają rozmowy ze stroną węgierską dotyczące transportu ciał osób, które zginęły w wypadku. W wiadomościach Hiszpania co najmniej 700 osób ewakuowano z powodu pożarów lasów, to przy zachodniej granicy z Portugalią. Swoje domy musieli opuścić mieszkańcy 10 wsi, wśród ewakuowanych są też podopieczni ośrodka opiekuńczego. Tylko w tym roku pożary strawiły w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. Zginęło 16 osób, ewakuowano około 80 tysięcy ludzi. Wielki transfer potwierdzony, Rodri podpisał kontrakt z Barceloną, najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat w nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Są remontowe utrudnienia na stacji metra Imielin. Zamknięte są aż 2 wejścia, numer 3 i 4 po zachodniej stronie Alei Ken. Wszystko dlatego, że trwa naprawa bram przesuwnych. Zaplanowana inwestycja wymaga wyłączenia ruchu pasażerów z tych części podziemnych tuneli. Pasażerowie mogą korzystać z pozostałych wejść na stację, która funkcjonuje normalnie i można na niej skorzystać z pociągów metra. Przed nami 23. edycja Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. Mówi o nim dyrektorka wydarzenia Gouda Tencer.
3: Każdy festiwal na pewno jest pamięcią. Czy festiwal się zmienia? Zmienia. Kiedy zaczynaliśmy, było 4 dni. Teraz w związku z tym, że nie ma teatru na Placu Grzybowskim, jesteśmy tutaj gościnnie i mówię, pokolenie naszych dzieci i wnuków teraz biorą udział w festiwalu.
2: Start festiwalu w sobotę. Do południa słonecznie, po południu może pojawić się w Warszawie umiarkowane zachmurzenie, padać nie będzie, 11 stopni teraz maksymalnie, będą 22. Ciśnienie umiarkowane 1009 hektopaskali, wiatr słabo powieje z południa. Warunki biometeo na razie są korzystne.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 7. Jest środa, 19 dzień sierpnia i są przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Shade, Smooth Operator. Teraz Chris Ria, Blue Cafe.

0: Smooth Operator to oczywiście Szady na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 7. W okolicach Dolnego Śląska, dokładnie nad leśnictwo Świnica, tam zdjęcie z fotopułapki trafiło do internetu, ponieważ puma grasuje w pobliskich lasach. No, udało się ją sfotografować w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Leśnicy ostrzegają mieszkańców i turystów oraz apelują o szczególną ostrożność podczas spacerów po lesie. No, dzika spotkać, no to chyba normalka, ale z pumą to chyba nie chciałby nikt mieć niczego do czynienia. Także na razie, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów, odpada w tym rejonie. Belindi, Samba de Janeiro za chwilę w Radiu Plus. Będzie też Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. No i przed godziną oczywiście 7, jak zawsze u nas, przyjrzymy się dzisiejszej dacie i trochę powspominamy z Arturem Moczarskim.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Orły oszczędzania stać na więcej.
7: Bow Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

Mamy wakacje, także wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: To Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu Plus, 19 dzień sierpnia. Jak się zapisał? O tym opowie Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 19 sierpnia 1506 roku zmarł król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk, jedyny król z dynastii Jagiellonów pochowany w Wilnie. Tego dnia w roku 1887 nad Polską miało miejsce całkowite zaćmienie słońca, które zainspirowało Bolesława Prusa przy pisaniu Faraona. Także 19 sierpnia, ale w roku 1680 w Cayenne we Francji zmarł Jan Eudes, ksiądz, który wiele wysiłku włożył w zakładanie nowych seminariów, m.in. w Lisieux, Rouen i Rennes. Wiedział, że mimo zaleceń Soboru Trydenckiego, formacja kapłanów pozostawia wiele do życzenia. Potem zakładał też nowe zgromadzenia, m.in. sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zajmujące się kobietami wymagającymi resocjalizacji. Gorliwie szerzył w kościele nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. 101 lat temu kanonizował go papież Pius XI, a jego relikwie spoczywają dziś w kościele Notre Dame w Cayenne.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Bohaterka wielu pokoleń, żołnierka powstania warszawskiego, autorytet, odeszła Wanda Traczyk-Stawska-Pączek. Zostanie w węgierskim areszcie, jest decyzja w sprawie kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Idziesz w Tatry, poznaj wcześniej szlak, radzi Tatrzański Park Narodowy. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A otwiera je smutna informacja, nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Tę niezwykłą postać, dla której obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania były ostatnimi w życiu, przypomni teraz Mateusz Chłystun.
2: Wanda Traczyk-Stawska jako 17-letnia dziewczyna walczyła w Powstaniu. Po wojnie przez dziesięciolecia działała na rzecz pamięci o jego uczestnikach i edukacji młodego pokolenia. Do końca życia przypominała, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoją przede wszystkim konkretni ludzie, ich odwaga, strach i codzienne wybory. Jeszcze 2 tygodnie temu tak apelowała do mieszkańców stolicy.
3: Żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
2: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej historia to opowieść o pokoleniu, które doświadczyło wojny, ale walczyło dalej o to, by pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
1: Wartości, których nas pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję za wszystko. Warszawa pamięta, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmują się śledczy z Krosna. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
5: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem

0: W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. W Głuchołazach i Bodzanowie wielkie sprzątanie po wczorajszej burzy. Woda wdarła się m.in. do piwnic Głuchołazkiego Szpitala. Po powodzi z 2024 wrócił strach i pytania mieszkańców.
1: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi.
0: Władze miasta tłumaczą, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody. Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz nie ukrywa, że infrastruktura wymaga jeszcze poprawy i dalszej odbudowy po powodzi.
2: 38 litrów spadło w przeciągu niecałej pół godziny. To jest ponad połowa tego, co zwykle pada tutaj w całym sierpniu. Dodatkowo jeszcze część kanalizacji nie jest poprawiona, nie jest odbudowana po zniszczeniach w 2024 roku. One są tylko udrożnione.
0: Rząd przypomina, że po powodzi do Głuchołaz trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia. Nigdy jednak w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Idziesz w Tatry, poznaj wcześniej szlak. Niestety nadal wielu turystów rusza w góry bez wiedzy, co ich czeka na trasie. To na przykład jednokierunkowa droga z Zawratu na Świnicę. Tymczasem ludzie nadal chodzą tam tak jak chcą, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
4: W kopule szczytowej są trudności, mamy łańcuchy, mamy oczywiście te fragmenty techniczne. Natomiast no, już dalej nie powinniśmy pójść w stronę Zawratu, bo tam jest rzeczywiście szlak jednokierunkowy, jest wąski. No ale no, nie wszyscy są tego świadomi.
5: Warto przygotować się, zaplanować starannie wycieczkę, żeby uniknąć właśnie tego typu przykrych niespodzianek.
4: A nawet jeżeli informacja jest na samym szlaku, no to i tak to ignorują. No i idą tam, gdzie sobie zamierzyli.
5: Warto sięgnąć po tradycyjny papierowy przewodnik, w którym będą opisane dokładnie trasy i co może nas spotkać.
0: Dodaje przewodnik Zdzisław Chmiel. TPN radzi, by trasę w górach zaplanować wcześniej, wybrać szlak dopasowany do swoich możliwości i pogody. A o pogodzie w Radiu Plus już teraz.

0: Dziś dużo słońca, po południu może pojawić się jednak umiarkowane zachmurzenie, padać nie powinno. 22 stopnie maksymalnie, teraz około 11 mamy. Wiatr słabo powieje z południa, biometr jest korzystny, a ciśnienie w stolicy mamy umiarkowane, bo na barometrach widzimy 1009 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, o poranku nie ma co się ociągać. Pora wstawać, bo przed nami piękna środa, 19 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Mary Manilow, teraz Ricky Poveri, Sara Perket i Amo. Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 9.

0: Mandy Berry Manilow na antenie Radia Plus, 12,5 minuty po godzinie 7. Czasem narzekamy nad polskim Bałtykiem, że tłok, że dużo ludzi, ale trzeba byłoby się wybrać na najbardziej zaludnioną plażę. To plaża Damejsza, położona w Shenzhen nad zatoką Mirs. Okazuje się, że w samym Shenzhen mieszka 14 milionów mieszkańców. Łatwo do plaży dojechać metrem. No i okazuje się, że to też powoduje, że są tam prawdziwe tłumy. No, zdjęcia wam, drodzy słuchacze, nie pokażę, ale tylko powiem, że w momencie takim w 2025 roku, taki jeden dzień był świąteczny, no to zanotowano tam 460 tysięcy wejść jednego dnia. Także proszę sobie wyobrazić, średnia osób na tej plaży to jakieś 210 tysięcy. Parasol przy parasolu, człowiek przy człowieku, zero intymności i spokoju. Po prostu człowiek na stojąco w wodzie, bo i pływać się specjalnie nie da. Okropne miejsce. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Między innymi pojawi się Mike Oldfield, Maggie Reilly, a także elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.

Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radio Plus? 24,5 minuty po godzinie 7, jest środa, 19 dzień sierpnia. Zdenerwował się burmistrz miasta Como i powiedział, że w jego mieście nie będzie jeżdżenia rowerami. Dlaczego? Otóż sam wychodził z ratusza i został potrącony przez rowerzystę i powiedział: koniec, nie ma, koniec tego, nie będzie. Rowery elektryczne, no bo to się okazuje, że to elektryczne, będą miały zakaz, już mają zakaz, nie będzie jeżdżenia, można sobie co najwyżej na rowerze takim zwykłym pojeździć, ale też chyba bardzo, bardzo ostrożnie, bo burmistrz będzie miał baczenie. Za chwilę na naszej antenie Bonnie M, Brown Girl in the Ring, a my przypominamy, że jest to środa, 19 dzień sierpnia i cały czas trwa nasza akcja. Takie nostalgiczne wspominanie tego, co było kiedyś, jak to kiedyś wakacje się spędzało, może macie jakieś swoje własne wspomnienia, którymi chcielibyście się z nami podzielić. Zestaw gadżetów wakacyjnych czeka, a nasza akcja z pocztówkami, bo dawniej pocztówki się wysyłało, a nie tylko MMS-y i SMS-y, na stronie internetowej www.radioplus.pl. W wolnej chwili proszę zajrzyjcie, drodzy słuchacze, a teraz Bonnie M na kilka chwil przed wiadomościami.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Bydgoszcz. Są zarzuty dla 46-latki, która zaatakowała ukraińskich nastolatków. Kobieta odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej w związku z przynależnością narodową 14-letniej dziewczynki i jej 12-letniego brata. Wobec podejrzanej zastosowano m.in. dozór i poręczenie majątkowe w wysokości 5 000 zł. W najbliższym czasie na wniosek prokuratury dzieci zostaną przesłuchane w obecności psychologa. Nie ma ludzi, nie ma pracy. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu do końca miesiąca wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. To dlatego, że brakuje lekarzy specjalistów, pacjentom nie można zapewnić całodobowej opieki. Lecznica wstrzymuje przyjęcia od dziś. Chorzy z oddziału trafią na leczenie do innych placówek. 22 miliony euro, tyle wynoszą straty we włoskiej turystyce po zamknięciu na 8 dni lotniska w Katanii na Sycylii. Port był nieczynny przez aktywność Etny. Ten paraliż dotknął ponad 100 tysięcy osób. W czasie wspomnianej blokady ruchu na największym lotnisku na wyspie odwołano prawie 700 lotów. Straty poniosła m.in. branża hotelarska, gastronomiczna i transportowa.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Na początek smutna informacja. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka, żołnierka Powstania Warszawskiego, honorowa obywatelka Warszawy. Miała 99 lat. O jej śmierci poinformował w serwisach społecznościowych europoseł KO Michał Szczerba. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Moralność finansowa Polaków kuleje. W ponad 40% przypadków są w stanie usprawiedliwiać łamanie zasad. Najgorzej wypadają ludzie młodzi, mężczyźni i ci, którzy już mają problemy ze spłatą kredytu. Aż 2/3 tych ostatnich znajdzie dlatego wymówkę. Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Marcin Czugan.
3: Szczególnie niepokoi wysoki poziom indeksów wśród osób, które już mają problemy ze spłatą kredytu lub pożyczki. W praktyce oznacza to, że problemy ze spłatą zobowiązań mogą sprzyjać szukaniu usprawiedliwień dla decyzji, które zamiast pomagać w wyjściu z zadłużenia, odsuwają rozwiązanie problemu w czasie.
2: Te nieetyczne zachowania to na przykład praca na czarno albo przepisywanie majątku na rodzinę, po to, żeby nie spłacać długów. Jedenaście stopni teraz, maksymalnie będą 22. Do południa słonecznie, ale po południu mogą pojawić się chmury, choć nie powinno z nich padać. Ciśnienie umiarkowane mamy w Warszawie 1009 hektopaskali. Biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr słabo powieje dziś z południa.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Za chwilę Texas Summer Sun, teraz Modern Talking, You My Heart, You My Soul. I tak gramy o poranku w środku tygodnia.

0: Summer Sun. No to jeżeli lato, a mówiliśmy już o najbardziej zatłoczonej plaży na świecie, to teraz czas na najbardziej zatłoczone miasta w Europie. I tutaj niespodzianka, szczerze przyznam, bo na pierwszym miejscu w czołówce znalazł się Dubrownik. Według platformy Holidu w szczycie sezonu przypada tam 36 turystów na jednego mieszkańca. No, co mamy dalej? Wenecję między innymi we Włoszech, 21 turystów na jednego mieszkańca, belgijska Brugia i tu niespodzianka, a także Rodos w Grecji. Piątym miastem okazał się Reykjavik, stolica Islandii, przypada tam 16 turystów na każdego mieszkańca. A gdzie Barcelona, ja się pytam, i takie inne miejsca, które wydają się przetłoczone, zatłoczone i jest tam mnóstwo turystów. No, to już inne lokaty w tym zestawieniu. Za chwilę w Radiu Plus Marek Grechuta, dni, których nie znamy. Będzie OMD, So In Love, a ja przypominam o pocztówkach z wakacji, o naszej akcji, która trwa cały czas na stronie www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy i wspominamy wakacje sprzed lat.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
16: Mówisz nabiał na śniadanie?

0: Rabaty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: OMD So In Love na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Przypominamy o naszej zabawie, zestawy wspaniałych rzeczy, które przydadzą się na wyjazd, między innymi torba plażowa wypełniona gadżetami, to czeka na Was, oczywiście kartki pocztowe z logo Radia Plus, lato z nutą nostalgii, a na kartce, niech spojrzę, jest saturator. Piękne ubrane panie, nie gorzej ubrani mężczyźni. To wszystko dzieje się w mieście, jakimś dużym mieście, ale my czekamy na wasze wakacyjne zwierzenia. Najlepiej te sprzed lat. Może pamiętacie jakieś lato wyjątkowo piękne w waszym życiu. Chcielibyście nam o tym opowiedzieć i przy okazji wysłać zdjęcie z aktualnego wypoczynku. Będziemy bardzo wdzięczni. Czekamy na wasze zgłoszenia na stronie www.radioplus.pl. Po godzinie 8 do kogoś z was zadzwonimy.

0: Konga, Gloria i Stefan w Radio Plus. Za 8:02 czas na najnowsze wiadomości. Kilka słów o pogodzie. Posłuchajmy wspólnie, a po godzinie 8:00 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Budka Suflera między innymi na otwarcie i takie tango.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Premier Donald Tusk świadkiem w sprawie Marcina Romanowskiego, chce tego obrońca polityka PiSu. Zginęło dwóch strażaków, są zarzuty za pożar w Poznaniu. Wyższe niż wczoraj, będzie też o środowych cenach paliw. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Premier przekazał informację w sprawie posła PiSu poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego o list żelazny została nadana z Tyraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
3: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
2: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
1: Adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera, bo szef rządu, jak mówiliśmy, ma niemal stuprocentową pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie szefa rządu jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. 2 lata po tragedii w Poznaniu są zarzuty. 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów Lupo, który działał w piwnicy kamienicy na Kraszewskiego. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a potem eksplozji.
4: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
1: Mówi Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald. Jak dodaje, akcję strażaków przeprowadzono prawidłowo. Na początku doszło do zapłonu, a po wyważeniu okien przez służby nastąpił

0: 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Wyższe maksymalne ceny to przede wszystkim efekt zmian tych hurtowych na krajowym rynku paliw. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
0: Pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 0,5 mld zł. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Ma bulwiasty nos oraz ciało pokryte ostrymi kolcami. Większość życia spędza na drzewach i słynie z bardzo powolnego, ale niezwykle ostrożnego sposobu poruszania się. To także najbardziej charakterystyczny mieszkaniec łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
3: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć jak się go karmi, jak się z nim żyje.
0: Zaprasza Joanna Budzińska z Orientarium. A skąd wzięła się popularność ziemniaka?
4: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
0: Mówiła jego opiekunka Małgorzata Gębicka, a wspomniany zlot już w sobotę. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Za oknami dużo słońca, chociaż po południu mogą je zakryć chmury. Nie powinno padać. 22 stopnie maksymalnie, teraz około 11. Wiatr słaby z południa. Ciśnienie mamy w stolicy umiarkowane 1009 hektopaskali, a warunki biometeo będą nam dziś poprawiały nastroje i humory.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Ach, nie da się nie kochać tego ziemniaka, bo ma fajny nos i fajne łapy i rzeczywiście wsuwa, aż miło. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor. Zapraszam do godziny 9:06 po 8:00, teraz budka suflera.

0: Elvis Presley w Radio Plus, 13 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Angelika jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Chyba jesteś taką duszą, a właściwie ciałem, co w miejscu nie usiedzi, co?
2: Oj, tak.
0: Zdjęcie fantastyczne do nas wysłałaś. Opowiadaj, o co tu chodzi.
2: Miałam taką okazję iść z detektorystami szukać skarbów w lesie. To znaczy no, zaginionych przedmiotów gdzieś tam sprzed dawnych epok. I faktycznie znaleźliśmy bardzo dużo fajnych grotów strzał, bo to akurat były pod miejscowość pod Pniem, Pień taka niedaleko Ostromecka, taki las. I znaleźliśmy właśnie dużo fajnych różnych rzeczy, a przy okazji na mojej ścieżce pojawiła się piękna tyka Daniela. Mhm. I po prostu jest to taki mój wielki,
0: dobra,
2: fajny skarb.
0: Dobra, czekaj, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest tyka Daniela.
2: To poroże. Poroże. Naprawdę nie podwójne, ale jedne i dorosłego osobnika była naprawdę to piękna taka łopata.
0: Rewelacja.
2: Także, tak, także na pewno sobie ją gdzieś oprawię i stawię sobie w domu na pamiątkę, bo będzie to na pewno dla mnie takie fajne wspomnienie tegorocznego lata.
0: Prawdziwy skarb.
2: Tak. Tak, tak, taki prawdziwy leśny skarb. A poza tym zachęcam wszystkich do spacerowania po lesie, bo to najlepsza forma relaksu. Możemy sobie przecież zerwać jakieś fajne jagody teraz. Grzyby nas czekają i w ogóle głowa się resetuje przede wszystkim.
0: Oj, tak, przede wszystkim. No dobrze, tak. Fajne zdjęcie. Dziękujemy bardzo serdecznie dla ciebie. Zestaw gadżetów wakacyjnych oczywiście wysyłamy jak najbardziej. No i co? Do usłyszenia. Do zobaczenia w lesie.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
0: Udanego dnia z Radiem Plus życzymy. Jest kwadrans po godzinie 8, a was, drodzy słuchacze, zachęcamy. Napiszcie do nas, co robiliście na tych wakacjach. Co robiliście na wakacjach ileś tam lat temu. Może jakieś fantastyczne wspomnienia. No i zdjęcia. Czekamy na te wasze, w cudzysłowie, pocztówki w Radio Plus. Za chwilę CC Catch, będzie też Warius Max.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki.

0: już meblujesz.
1: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Po reklamie.

Padła cień Varios Manxy, czasami jedziemy do Grecji zwiedzać, a tam no taki upał, że się nie da. No i w związku z tym Grecja wpadła na pomysł, żeby zrobić takie noc muzeum, nawet przedłużoną noc muzeum, bo już 28 sierpnia ponad 126 obiektów zostanie otwartych w blasku pełni księżyca. No i to świetna okazja, żeby bez upałów, ale i w fajnej atmosferze, bo wszystko podświetlone i takie no robiące wrażenie, będzie można pozwiedzać. Noc muzeum, muzeów w Grecji darmowa zupełnie od 26 do 30 sierpnia, także fantastyczna okazja. Jeżeli będziecie gdzieś tam albo macie znajomych, to poinformujcie, że wtedy warto zobaczyć nieco więcej zamiast nocą spać jak suseł. Za chwilę Rabbits, Sugar Baby Love, a za chwilę też na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek groźny pożar budynku byłej piekarni w Starachowicach. Ogień pojawił się nad ranem. Ze względu na odnalezione w środku kanistry z nieznaną substancją, na miejsce wezwano też specjalistyczną grupę chemiczną.
2: Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji. Oprócz zastępów z powiatu starachowickiego na miejscu także specjalistyczna grupa chemiczna z Kielc oraz pojazd z aparatami ochrony układu oddechowego.
1: Mówił Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. W momencie wybuchu ognia w budynku nikogo nie było. Gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W samochodzie był wtedy mąż pani prezydent i trójka ich dzieci. Służby przyjęły w tej sprawie oficjalne zawiadomienie. Dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Powołany zostanie także biegły, który oceni, czy do poluzowania śrub mogło dojść samoistnie. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry. Panie wyjdą na kort o 17 czasu polskiego. Polka do tej pory grała z Parry tylko raz i wygrała to spotkanie.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Kolejne niewybuchy znaleziono wczoraj na Woli. Były spore utrudnienia na Grzybowskiej i Żelaznej. Podczas trwającej przebudowy robotnicy znów natknęli się na kilka niewybuchów. Na terenie wokół znaleziska wstrzymany był ruch kołowy i pieszy. Ewakuowano mieszkańców dwóch budynków. Na miejscu pracowali saperzy. Minęło 50 lat od śmierci Juliana Kulskiego, komisarycznego burmistrza Warszawy z okresu II wojny światowej. Przy pomniku prezydentów Wielkiej Warszawy odbyły się uroczystości upamiętniające bohatera stolicy.
4: W 50. rocznicę śmierci świętej pamięci Juliana Spitosława Kulskiego wspominamy człowieka, który swoje życie poświęcił ojczyźnie, Warszawie i służbie drugiemu człowiekowi. Niech pamięć o jego służbie Warszawie i Polsce pozostanie żywa w sercach kolejnych pokoleń.
3: Tak w czasie uroczystości mówił ksiądz Sławomir Starkowski. Po wojnie Kulski pracował w stołecznym przedsiębiorstwie budowlanym w Warszawie, a następnie w Gliwicach. W latach 1951-59 był dyrektorem w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych. Trzynaście stopni o poranku w Warszawie, maksymalnie będą 22. Na razie słonecznie, a po południu mogą pojawić się chmury, ale nie powinno z nich padać. Ciśnienie umiarkowane, 1009 hektopaskali cały czas pokazują barometry. Z południa wieje słaby wiatr o poranku, a jeśli chodzi o biometr, to jest dzisiaj korzystny.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut 9, a to poranny program Radia Plus, to rano wstaje. No więc nie zabraknie przeboju z nutą nostalgii. Za chwilę Bee Gees Tragedy, a teraz uwielbiany duet Albano i Romina Power.

0: Tragedy Bee Gees na antenie Radia Plus za 18 minut będzie godzina 9, środa 19, dzień sierpnia. Za chwilą na serii Carmen Hungry Eyes będzie też Lady Punk i Mniej niż Zero. No, synoptycy mówią, że będzie dużo, dużo więcej niż 20 i kolejne upały do nas wracają. Ale na razie taka przeplatanka pogodowa, ale całkiem letnia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
10: mega,
6: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Lady Punk za nami już w Radiu Plus i mniej niż zero. Za 5 minut będzie 9:00, punktualnie o 9:00 oczywiście najnowsze wiadomości, a po 9:00 kolejne przeboje z nutą nostalgii, nasze nostalgiczne lato. Wspominamy pocztówki, przeglądamy od was, drodzy słuchacze, a wy nam je wysyłacie. Zabawa trwa cały czas do zdobycia, wspaniały zestaw. Gadżetów wakacyjnych. A teraz Sharon Strong Enough, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6:00.

0: InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.
6: Kolejna grupa jeszcze dziś w kraju. Do Polski wróci 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok. Polska żegna bohaterkę powstania warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego, w tym czasie będą pod opieką zespołów medycznych. W węgierskich szpitalach nadal pozostaje 5 poszkodowanych osób.
7: Niektóre osoby są niestety w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim i nie nadają się do transportu do kraju. My nie ścigamy się, jeśli chodzi o sprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. No nie można wyciągać ze szpitala osoby tylko po to, żeby pokazać, że kogoś się sprowadziło.
6: Mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Strona polska zapewnia także, że chce jak najszybciej przetransportować do kraju ciała wszystkich ofiar.
7: Jesteśmy również w trakcie rozmów ze stroną węgierską na temat sprowadzenia ciał zmarłych do Polski. Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
6: Przypomnijmy, w katastrofie zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. Dziś sekcja zwłok i badania toksykologiczne. Chodzi o rosyjskiego opozycjonistę Siergieja Własienkę. Ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie.
8: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
6: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Własienko był związany z opozycyjnym kongresem deputowanych ludowych. Wyjechał z Rosji zaraz po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Prawie 23 tysiące złotych. Tyle wynosi średnie zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca Polski. Z danych Biura Informacji Gospodarczej wynika, że w ciągu roku wzrosło o ponad 700 złotych. Najczęściej długi dotyczą opłat za telefon, spłaty pożyczek i kredytów oraz alimentów.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Polska żegna dziś bohaterkę powstania warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską, która jako 17-latka wzięła udział w zrywie mieszkańców stolicy przeciwko nazistom. O jej śmierci poinformował rano wiceminister kultury. Mało jest ludzi, którzy zostawiają po sobie tak wiele. Pani Wanda była jednym z nich, napisał w pożegnalnym wpisie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Bardzo nam będzie brakowało pani głosu, ale wartości, których nas pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja, kontynuował swój wpis prezydent stolicy. Wolność i niepodległość były dla niej dobrem największym. Doskonale wiedziała, jak wiele utrata wolności kosztuje. To z kolei słowa szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wanda Traczyk-Stawska dla wielu była symbolem niezłomności i walki, także tej powojennej, o pamięć, o powstaniu i stojącym za nim ludziach. Była też niezwykle wrażliwym człowiekiem. Podczas jednego z wywiadów wspominała akcję w Śródmieściu, kiedy w czasie powstania zrzucała granaty.

0: Neil Diamond w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 9. 19 dzień sierpnia w kalendarzu, a wakacje dobiegają powoli końca, ale jeszcze trochę trwają. Zresztą jeszcze trwa lato i lato jeszcze ponad miesiąc będzie trwało, więc my czekamy na Wasze pocztówki letnie z wakacji. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Po reklamie.

Michael Jackson, Heal the World w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do 10. 19 dzień sierpnia w kalendarzu to m.in. Światowy Dzień Fotografii. I jeśli popatrzymy na tę pierwszą fotografię, która gdzieś przetrwała i o której wiemy, to została wykonana w 1826 roku. Nosi tytuł Widok z okna Le Gras i stworzył ją wynalazca i fizyk Joseph Nicifor Niepce. I szacuje się, że naświetlanie tej pracy trwało ponad 8 godzin, chociaż są też takie badania, których autorzy twierdzą, że to mogło nawet trwać 5 dni albo 3 dni. Tutaj są rozbieżne informacje. Niemniej od tego czasu minęło bardzo dużo. Lata świetlne, moglibyśmy powiedzieć, jeśli chodzi o przeskok techniki. Zanim pojawiła się Zorka 5, też było jeszcze szmat czasu upłynęło. A teraz, gdy wszyscy mamy ze sobą właściwie aparat w telefonie, to już robimy tych zdjęć mnóstwo. A jeśli w waszym telefonie na przykład jest zdjęcie z wakacji, to proszę nam je wysłać. radioplus.pl, pocztówka z wakacji. Czekamy właśnie na takie zdjęcia od was, które mogą być pocztówką i do tego pozdrowienia. My odwdzięczamy się swoją pocztówką z wakacji, z naszymi podpisami. Do tego jeszcze pocztówka taka, którą byście możecie komuś wysłać i mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Son of Jamaica i Goomba i Dance Band teraz.

0: The Lucky Roxette w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 14 minut do 10, a do 10 jeszcze m.in. Pretty Woman i Roy Orbison.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
9: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
7: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
14: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Polanka w Radiu Plus na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Wiadomości za chwilę.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
12: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
13: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
14: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
15: Wiosna, wiosna, wiosna.

0: zobaczę.
1: Radio Plus Warszawa.
0: Radio Plus.
2: Tragiczny poranek. Na kolei nie jeżdżą pociągi do Zakopanego. Nie żyje kobieta postrzelona przez byłego partnera w Swarzędzu pod Poznaniem. Ksiądz Roman Kotlarz ma swoje rondo. Był symbolem walki o prawa człowieka w czasie PRL-u. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na torach i wstrzymany ruch do Zakopanego. Wszystko po zderzeniu rowerzysty z pociągiem osobowym relacji Świnoujście-Zakopane. Do wypadku doszło w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu.
3: Pociągiem podróżowało około 360 osób. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
2: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracują służby. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Nie żyje kobieta postrzelona przez byłego partnera w Swarzędzu pod Poznaniem. W sobotę trafiła do szpitala po tym, jak Remigiusz Z. strzelił jej w głowę. 51-letni sprawca dzień później trafił w ręce policji i usłyszał wtedy zarzut usiłowania zabójstwa.
4: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
2: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Teraz po śmierci kobiety podejrzanemu grozi dożywocie. Polacy wydają miliardy złotych na leczenie otyłości. Mowa o lekach z kategorii analogów GLP-1. Zapotrzebowanie cały czas rośnie, z otyłością zmaga się już prawie co trzeci obywatel naszego kraju, a z leków może korzystać nawet 500 000 Polaków. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: 3 miliardy 400 milionów złotych. Tyle w przybliżeniu wydaliśmy w 2025 roku na leki wspierające leczenie otyłości. Te same leki są też stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego. Zalet tych specyfików jest dużo, jednak nie jest to wcale panaceum.
6: Te leki działają wtedy, kiedy są stosowane. Natomiast choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą. W czasie leczenia istotne jest, żeby wdrożyć zmiany w sposobie żywienia, żeby zintensyfikować aktywność fizyczną.
5: Mówi Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Jak podkreślają też farmaceuci, nie wiemy jeszcze wszystkiego o długoterminowym wpływie tych leków na zdrowie.
2: Według danych GUS-u nawet co trzeci Polak zmaga się z otyłością, z nadwagą prawie 60%.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Ksiądz Roman Kotlarz ma swoje rondo w Tychowie Starym pod Starachowicami. Rondo nazwano imieniem kapłana, który jest symbolem walki o wolność, godność robotniczą i prawa człowieka w czasie PRL-u.
7: Chciałbym, żeby od dziś ten kult był żywy w naszej parafii, nie tylko przez tą tablicę, przez rondo, ale przez naszą codzienność.
2: Mówił proboszcz Zmirca, ksiądz Grzegorz Murawski. Mieszkańcy mówili, że ksiądz Kotlarz zasługuje na takie uhonorowanie.
8: Był człowiekiem bardzo uczynnym, spokojnym. Jak odjeżdżał, to tutaj tychowianie zrobili mu bramy.
9: To był ksiądz z powołania, to był ksiądz dla ludzi, dla dzieci.
2: Rondo jest częścią drogi wojewódzkiej numer 744.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wspaniały duet Kate Bush i Peter Gabriel, Don't Give Up w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 21 minut po 10 teraz. Wiadomość przyszła, nie jedna, ale tak. Sprawdziłam dwa razy, dziś środa i nie ma zagadki, co mi w duszy gra. My tu czekamy, Gabrysia z koleżankami z pracy. Tak, nie ma, a to dlatego, że zapomniałam, że dziś jest środa. Czasami tak bywa, radio na żywo, więc zróbmy tak, że co mi w duszy gra, przedłużymy sobie ten tydzień i to pytanie będzie w czwartek, okej? Okay? A za chwilę m.in. Classic Snuvo i Never Never Comes. Przypominam też, że czekamy cały czas na Wasze pocztówki z wakacji na radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Enya i Orinoco Flow w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 27 minut do 11. Jeśli o podróżowanie chodzi, to może znajdziecie chwilę na to, żeby wpaść do muzeum. Ruszyła akcja Muzeum za Złotówkę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło ten program. I teraz tak, 18 muzeów państwowych jest do waszej dyspozycji. Można je zwiedzić za złotówkę. Między innymi Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku. Do tego jeszcze Łazienki Królewskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Bilanowie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Polin, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To są między innymi te placówki, które czekają na to, żeby je odwiedzić za symboliczną złotówkę. Tylko tutaj niestety musimy być młodzi wiekiem. Od 8 do 26 lat ta zniżka obowiązuje, ale zawsze jest to jakieś udogodnienie, jeśli zwiedzamy rodzinnie. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, teraz w Radiu Plus.

0: Samantha Fox w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 16 minut do 11. I do 11 jeszcze między innymi Sen o Warszawie i Czesław Niemen.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
6: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Save!

0: Rod Stewart na koniec 10 do 11, 3 minuty. Za moment w studiu pojawi się Mikołaj Gronet z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kolejni pielgrzymi wracają do Polski po katastrofie na Węgrzech. Karambol na czwórce, utrudnienia w Rudzie Śląskiej. Będzie też przypomnienie dla rodziców. Można składać wnioski o wypłatę 300+. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób, które przylecą do Rzeszowa.
2: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dwa zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie, czyli cztery takie loty w każdym. W tym samolocie będzie 3 osoby.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na lotnisku czeka transport medyczny.
2: Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Każda z tych osób została przypisana do właściwego oddziału do szpitala na terenie miasta Rzeszowa.
1: W węgierskich szpitalach pozostaje 5 osób. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech doszło do katastrofy autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. 12 osób zginęło. Szukała go policja z całej Europy. Wpadł w Warszawie 47-letni przestępca seksualny. Został zatrzymany przez lubelskich łowców głów. Sąd wystawił za nim europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu.
3: W przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia.
1: Mówiła Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem, pracował przy wykończeniach. Trafił już do zakładu karnego, spędzi tam 3 lata i 3 miesiące. Cały czas utrudnienia po karambolu na A4 w Rudzie Śląskiej. Zderzyło się 6 samochodów, mówi Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
4: Doszło do zdarzenia drogowego na trasie A4 z Gliwic w kierunku Katowic na 329 km. Zablokowany jest lewy oraz środkowy pas ruchu. Przejazd w miejscu zdarzenia odbywa się obecnie prawym pasem oraz pasem awaryjnym. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
1: Na wysokości Rudy Śląskiej w stronę Krakowa trzeba mocno zwolnić.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest jeszcze czas na wniosek o wyprawkę szkolną na wrzesień. Do końca sierpnia można składać wnioski o wypłatę 300+, mówi Wojciech Ściwarski z mazowieckiego ZUS-u.
5: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS-u najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.
1: A wnioski można składać do końca listopada.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Bajasz, bajasz i Dezin Le na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Donna Summer i Hatta w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jeśli jesteście gdzieś, gdzie jest bardzo upalnie i znaleźliście chwilę, żeby zrobić zdjęcie i podesłać nam pozdrowienia, to bardzo na takie czekamy. Czekamy także na takie pozdrowienia ze zdjęciem deszczowego dnia albo zimnego, albo takiego, który wam zapadł w pamięć. Chodzi po prostu o taką letnią pocztówkę zdjęciową od was. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Wy wysyłacie nam taką pocztówkę zdjęciową, dołączacie pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym. Jest szansa na to, żeby zdobyć pocztówkę od nas, taką podpisaną z pozdrowieniami z naszego studia, ale także i taką pocztówkę, którą będzie można komuś wysłać i jeszcze mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów, a ja za moment już dzwonię do kogoś, kto taką pocztówkę wysłał. Radio
1: Plus. Reklama. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
8: Orły oszczędzania stać na więcej.
9: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brikomanie, a gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji od Kamili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kamilo, twoja pocztówka z Grunwaldu, a pozdrowienia ze Szczecina, chociaż na tej pocztówce cały świat się zawarł i wszystko za momencik wyjaśnimy. Na zdjęciu Grunwald zdobyty. Czy to był 15 lipca?
2: Nie, to była końcówka lipca, ale powiedzmy, że ten sam miesiąc, więc...
1: Czy się liczy, oczywiście.
2: Tak,
1: oczywiście.
2: Prawda? Tak.
1: Prawda, tym bardziej, że to muzeum działające przy tym miejscu jest całoroczne, więc można każdego roku i każdego dnia odwiedzać Grunwald. Podobało się?
2: Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni i no myślę, że tam wrócimy, żeby jeszcze, bo to był taki szybki dosyć pobyt, ale chcielibyśmy wrócić tak jeszcze na spokojnie się przejść, bo jest tam piękny teren i bardzo rozległy, także jest tam gdzie spacerować.
1: To prawda.
2: Cieszyć oczy.
1: To ja polecam wybrać się na próbę do tej wielkiej inscenizacji, bo wtedy te przebrania niekoniecznie wyglądają tak, jak powinny. Różne postacie można znaleźć i to wszystko jest tak z przymrużeniem oka traktowane, więc warto wtedy też na Grunwald pojechać. Ale pozdrowienia ze Szczecina, czyli tam, gdzie teraz jesteś, płaczącego deszczem.
2: Tak, tak. No jakoś pogoda nam nie sprzyja. Troszkę nam się tutaj spłakał Szczecin. No ale myślę, że jeszcze słońce wyjdzie. Jeszcze nam pokaże.
1: Jeszcze tak, oczywiście. Ale wspomniałaś w tej swojej pocztówce, że ty te pocztówki wysyłasz namiętnie i to na cały świat. Jest coś takiego jak post-crossing.
2: Tak. Tak, to jest taka społeczność, gdzie wymieniamy się pocztówkami z osobami z całego świata i tak jak właśnie tam pisałam, ja nie wiem skąd dostanę pocztówkę, losuję pocztówki do krajów no, z całego świata. Ostatnio wysyłałam do Chin, do Japonii, do Boliwii, nie, z Boliwii ostatnio dostałam, no ale generalnie no, jest to Europa, Azja,
1: cały świat. Czyli jest taka baza adresów, gdzie tak. Zgłaszamy swoją chęć? I ktoś nam wysyła pocztówkę z jakiegokolwiek miejsca innego, gdzie jest.
2: Tak. Także ja wysyłam pocztówki, już panie na poczcie mnie znają, śmieją się, jak przychodzę z kolejną dostawą pocztówek. No i pani Mistonoszka tutaj też wie, że do tej skrzynki często trafiają kolorowe pocztówki. Nawet kiedyś się właśnie mnie pytała, czy należę do kółka hobbystycznego. No i w zasadzie tak, można powiedzieć, że tak.
1: Słuchaj, my też zrobimy taki post-crossing, ponieważ ty nam wysłałaś pocztówkę i my także wyślemy pocztówkę tobie, naszą z pozdrowieniami ze studia, ale dołączymy też taką pocztówkę, którą będziesz być może miała ochotę wysłać komuś, kogo pięknie wylosujesz. I do tego jeszcze mnóstwo gadżetów wakacyjnych, okulary przeciwsłoneczne na przykład, przydadzą się jeszcze na to słońce, które do Szczecina, mam nadzieję, zawita. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: A dziękuję bardzo, pozdrawiam oczywiście rodzinę, wszystkich przyjaciół, znajomych i przede wszystkim mojego kochanego męża, który musi niestety odpoczywać na łóżku szpitalnym aktualnie, ale...
1: Zdrowia dużo dla męża.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego
2: dziękuję
1: dobrego dla was. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: A pocztówki, na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Laluna i Belinda Carla i w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 12 i do południa jeszcze między innymi Perfekt i Niewiele Ci Mogę Dać. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Miasto moje, a w nim.
6: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
5: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Autopromocja.

0: świat. Myśli warte krat, zaleczony lęk. Weź co chcesz.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Madonna kończy 11 w Radiu Plus. Na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra. Radio Plus. Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jure.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Specjalne samoloty przywożą pielgrzymów po katastrofie na Węgrzech. S7 pod Kielcami zablokowana. Za chwilę szczegóły. Przebaczenie jest fundamentem cywilizacji miłości, powiedział papież do Polaków. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni poszkodowani po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego lądują w Rzeszowie.
2: Są to samoloty wyposażone w wysokiej klasy sprzęt medyczny umożliwiający monitorowanie pacjentów również w ciężkim stanie. Osoby, które dzisiaj są transportowane, wszystkie wymagają transportu w pozycji leżącej. Stąd taka decyzja.
1: Mówiła rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka. Samoloty przetransportują dziś łącznie 12 pacjentów. W niedzielę autokar z pielgrzymami z Podkarpacia wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób. Po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach policjant został zawieszony. Może zostać wyrzucony ze służby. Mężczyzna był gościem imprezy, na którą wtargnął agresywny mężczyzna, a po bójce zmarł. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Zarzuty usłyszało 6 osób, wśród nich policjant. Co o nim wiemy?
3: Ten doświadczony funkcjonariusz z 19-letnim stażem został zawieszony w czynnościach, a potem jak usłyszał prokuratorskie zarzuty, komendant wojewódzki w Krakowie podjął decyzję o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydalenia go ze służby. Policja tłumaczy, że dowody na jego udział w bójce są oczywiste. Chodzi o nagrania, na których widać, jak funkcjonariusz z innymi osobami bije nieproszonego gościa. Miało do tego dojść przed przyjazdem wezwanego na miejsce patrolu. To według komendanta małopolskiej policji narusza wewnętrzną dyscyplinę formacji i nie przystoi funkcjonariuszowi. Stanowi też podstawę do rozpoczęcia procedury usunięcia ze służby ze względu na tzw. czyn oczywisty. Policjant może się od tego odwołać albo skorzystać z pomocy związków zawodowych, ale jak ustaliłem, na razie nie zwrócił się o wsparcie do przedstawicieli tych struktur.
1: A według zapowiedzi śledczych jeszcze dzisiaj zarzuty po tragedii w Wadowicach usłyszą kolejne osoby. Wypadek na S7 pod Kielcami. Trasa została zablokowana w stronę Warszawy. Dostawczy bus uderzył w bariery energochłonne, a kierowca jest ranny.
4: Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Radomia jest całkowicie nieprzejezdna. Policja kieruje na najbliższe objazdy.
1: Mówił Rafał Maciejczak ze Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przebaczenie jest fundamentem cywilizacji miłości, powiedział papież do Polaków. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Leon XIV, pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, przypomniał świadectwo błogosławionego księdza Władysława Findysza, który był męczennikiem prześladowań komunistycznych. Ojciec Święty podkreślił, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od wczoraj Stołeczne Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach czynne są dłużej. To w związku ze wzrostem zainteresowanych zastrzeżeniem numeru PESEL, a powodem jest wyciek danych pacjentów z firmy MyDoktor. Jeszcze dziś i jutro biuro i jego delegatury będą czynne do godziny 18. Po raz 23 Warszawa zamieni się w Forum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazł się m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza muzyk Adam Struk.
6: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat. I będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Idzie o to, by jednak śpiewać razem. Jest to, powiedzmy, takie pospolite ruszenie śpiewacze. Ale czy się uda, zobaczymy.
5: Program festiwalu oraz bilety dostępne są w internecie. Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów. W Warszawie maksymalnie dziś 22 stopnie na termometrach. Biometr mamy korzystny, a ciśnienie jest umiarkowane. 1009 hektopaskali na barometrach. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
2: Jan Pasterski również. Zaczynamy hitem, który w roku 1978 opanował listy przebojów, parkiety, dyskoteki, stacje radiowe. To piosenka I Will Survive, jeden z hymnów ery disco, Gloria Gaynor. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem multimedialnego widowiska Zobaczyć Piosenkę. No i rozdajemy kolejne zaproszenia na ten występ, Janku. Co trzeba zrobić, żeby pójść na ten koncert?
2: Krótko nas przekonać do tego, dlaczego to wy chcielibyście się tam znaleźć, bo oczywiście zaproszenie jest podwójne, czyli można, nawet trzeba zabrać ze sobą osobę towarzyszącą właściwie za niespełna miesiąc, bo to już 15 września we wtorek w Warszawie, na Ursynowie. Tam zapraszamy. Dajcie znać.
1: Mhm. Jeszcze numer, pod który trzeba przysłać?
2: A numer to oczywiście 691-141-141 i czekamy na wasze SMS-y, a w trakcie oczekiwania zaglądamy do muzycznego kalendarza.
1: Dziś urodziny świętuje Joy Tempest, lider, wokalista zespołu Europa. My przypomnimy jeden z największych hitów. To trzeci singiel, który podbił listy przebojów w wykonaniu grupy Europe. Piosenka Carrie, rok 1987. Przepiękna ballada. Joy Tempest jest współtwórcą tej kompozycji. Dotarł ten utwór do drugiego miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard. To w tamtym czasie było naprawdę niezwykłe osiągnięcie. Dzisiejszy jubilat: Joy Tempest, grupa Europe i Carrie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Na santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj. Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To był wrzesień roku 1982, kiedy single Do You Really Want to Hurt Me pojawił się na europejskich listach przebojów. To była grupa Culture Club. Świetne połączenie reggae, popu, no i takich elementów muzyki New Romantic. A teraz przekonamy się, kto dostanie od nas kolejne zaproszenia na spektakl Zobaczyć Piosenkę.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie do Basi z Łodzi. Basiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To co, z kim się wybierasz w takim razie z Łodzi do Warszawy 15 września?
2: Wybiorę się z mężem. A na razie jestem w Łebie, bo odpoczywam.
0: Pięknie.
2: Także jaka jestem na plaży. Pogoda właśnie zaczęła troszkę padać. Tak chmurzona jest, a chociaż rano było piękne słoneczko. No ale mamy zmienną tą pogodę, także musimy jakoś to przetrwać i cieszymy się, że tu jesteśmy.
1: Świetnie, super. To w takim razie życzymy wam dobrej zabawy w Warszawie, tak jak napisałaś do nas z wiadomości. Też mamy nadzieję, że jeśli już tu będziecie, to uda wam się też zrobić krótki spacer po warszawskiej starówce.
2: Ja również, bo bardzo lubię i zamek, i warszawską starówkę, także już się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy również. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dzięki, a kolejne zaproszenia jeszcze jutro, jeszcze w piątek.
0: Dokładnie tak, a teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy album zespołu Ricky Epovery z największymi hitami. Nie tak dawno mieliśmy możliwość spotkania się z duetem, bo w tej chwili to już tylko duet Ricky Epovery. Nie wiem, Janku, czy pamiętasz, ale tuż przed występem podchodzę do nich. Oni stoją w kulisach, w kulisie Opery Leśnej i palą papierosy.
1: Ojej!
0: Wy naprawdę palicie papierosy przed występem? Nie, to tak, żeby uspokoić nerwy. Generalnie to w ogóle nie palimy papierosów. Artyści mają swoje lata, ale wciąż w wielkiej, świetnej formie i wokalnej, i też takiej scenicznej.
1: Ale z tego, co pamiętam, nerwy do konserwy zostały uspokojone i koncert się udał.
0: Bardzo, bardzo. Hasta la vista to jeden z tych wielkich hitów z początku lat 80. grupy Ricky Epovery.

0: To wielka gwiazda muzyki reggae drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku, początku dekady lat 80. Eddie Grant. Jeden z jego wielkich hitów, piosenka I Don't Wanna Dance.
1: No ale nie ma, że nie chcę tańczyć. Dzisiaj się nie pytamy o to nikogo, tylko od 20 do 22. Po prostu tak trochę zmuszamy was przez fale radiowe do tanecznych ruchów.
0: Myślę, że za bardzo nie musimy zmuszać. Zapraszamy od 20 do 22 przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop. Tak w wakacje jest od poniedziałku do czwartku, a w piątki i w soboty tradycyjnie zapraszam o 20 na prywatkę.
1: A teraz coś dla prawdziwych zwycięzców, czempionów, bo za chwilę Queen, ale wcześniej, jakby na to nie patrzeć, mocno związana persona z tą grupą. John Deacon dzisiaj swoje urodziny obchodzi. Basista grupy Queen, który na świat przyszedł 19 sierpnia 1951 roku.
0: A my przypominamy ten wielki przebój, który też śpiewany jest bardzo często na stadionach podczas imprez sportowych. We are the champions i grupa Queen.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
3: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Miasto moje, a w nim...
10: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
9: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
8: Autopromocja.

0: Wiele pokazów mody pod koniec lat 80. nie mogło obyć się bez tej piosenki. Flames of Love w jej rytm maszerowały po wybiegu modelki.
1: My powoli kończymy. Raz jeszcze zapraszamy dzisiaj od 20 do 22 na wakacyjne wydanie Prywatki. A na koniec Anna Jantar, żeby szczęśliwym być.
0: A co będzie się działo przez najbliższe 3 godziny w twojej audycji?
1: No ja będę robił wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi. Na wakacje będziemy zaglądali. Zabawa pocztówka z wakacji, w której prosimy was o to, żebyście nam wysłali zdjęcia i pozdrowienia tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach jeszcze. Można to zrobić na radio+.pl. My się odwdzięczamy klasycznymi pocztówkami z naszymi podpisami, a do tego jeszcze garść gadżetów letnich wam ślemy.
0: Anna Jantar, żeby szczęśliwym być, na zakończenie przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Rząd zapowiada zmiany w podatkach, będą nowe progi. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia Nord Stream został zatrzymany. Zapytaliśmy Polaków, czy wolą naprawiać sprzęt, czy kupić nowy. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. Drugi próg ma zostać podniesiony do 130 tysięcy złotych. Polacy zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych zapłacą też 24% zamiast 32. To duża ulga dla klasy średniej, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność. Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
1: Jednocześnie rząd zapowiedział też rozwiązania, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia Nord Stream został zatrzymany, jak informuje niemiecka prokuratura. Mężczyzna wpadł w mieście Pula na zachodzie Chorwacji. Był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Z. jest nurkiem, ma odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Długie kolejki do urzędów. Tysiące Polaków chce zastrzec swój PESEL. Wszystko po to, jak z bazy firmy MyDoktor wyciekły dane 19 milionów obywateli. Zastrzec PESEL można też w aplikacji M-Obywatel.
3: Największe zainteresowanie było przez pierwsze 4 dni. Anna Mirowska, koordynator oddziału dowodów osobistych i ewidencji ludności w Łodzi. Każdej osobie jest tłumaczone, na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL, czego nie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL.
4: A czego?
3: Nie można załatwić spraw finansowych w banku, większej ilości wypłaty gotówki, założenia konta, likwidacji konta. U notariusza spraw majątkowych nie załatwimy. Nie załatwimy karty SIM do telefonu komórkowego zagubionego. Za to nasze pieniądze są bezpieczne.
1: W łódzkim magistracie była Elżbieta Piotrowska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Unia zachęca do naprawiania zepsutych pralek i lodówek. To zakłada nowa dyrektywa Prawo do naprawy. Ma ograniczyć sytuacje, w których naprawa okazuje się droższa niż zakup nowego urządzenia.
5: Starsze wersje były lepsze, dłużej wytrzymywały. Kupiłem 4 lata temu telewizor i mi się matryca spaliła. A mam 15-letni telewizor i ta matryca jeszcze do tej pory działa i telewizor. I nie ma fachowców, szczerze mówiąc. Mam kilka telewizorów, kilka sprzętów elektronicznych do naprawy, ale się nie chcę podjąć.
6: Reparacja teraz drożej kosztuje jak telewizor.
7: No, ja jestem za tym, żeby reperować.
1: Na koniec lipca Unia nałożyła na producentów sprzętu obowiązek naprawiania urządzeń w rozsądnej cenie i w rozsądnym czasie.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawa upamiętniła Juliana Kulskiego. Przy pomniku prezydentów Wielkiej Warszawy były uroczystości upamiętniające najbliższego współpracownika Stefana Starzyńskiego i komisarycznego burmistrza Warszawy.
9: Przez kolejne lata widział też Wielką Warszawę. Miasto nieujarzmione, miasto, które stawiało opór niemieckiej okupacji. On był do 1939 roku współtwórcą, a potem już samodzielnym twórcą tej wielkości Warszawy przeciwstawiającej się niemieckiemu okupantowi.
8: Mówił dr Karol Polejowski, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Przez swoją pracę w czasie wojny oraz aresztowania dokonywane kilkukrotnie przez gestapo, Kulski nazywany bywa jeńcem ratusza. Co 10. stacja ładowania elektryków padła łupem złodziei kabli, których przyciąga miedź. To szacunki firmy PowerDot. Każda taka kradzież to straty, mówi Anna Czajka-Kalinowska.
10: Cena nowego kabla zaczyna się od około 15 tysięcy złotych, podczas gdy sprawca może uzyskać za niego w skupie miedzi zaledwie kilkaset złotych.
8: W Polsce jest obecnie blisko 6 tysięcy stacji ładowania elektryków. Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów w Warszawie, maksymalnie 22 stopnie na termometrach, ciśnienie umiarkowane 1009 hektopaskali, wiatr umiarkowany z południowego zachodu, biometr mamy dzisiaj korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Robbie Williams teraz, czyli kwintesencja brytyjskości, jego Supreme w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wielki przebój Sandru in the Heat of the Night. No, noce już nie tak upalne jak jeszcze do niedawna. Ale jakby na to nie patrzeć, półtora tygodnia nam zostało jeszcze do końca tych regulaminowych wakacji, chyba że się jest studentem, no to jeszcze cały wrzesień wtedy wolny. Ale niezależnie od tego, czy jesteście na emeryturze, czy macie 50, 60 lat, a może 20 parę i teraz gdzieś odpoczywacie w Polsce albo za granicą, to możecie wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, a do tego jeszcze napisać nam krótkie pozdrowienia. Będzie nam szalenie miło, a czekamy na to wszystko na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Tam odsyłam, bo już mniej więcej za godzinę zadzwonię do kogoś po to, żeby pogadać, co tam u was na tych wakacjach. My w prezencie natomiast odeślemy dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało z wakacji. Jedna będzie przez nas podpisana, również pozdrowienia od nas, od całej redakcji, a do tego druga czysta pocztóweczka, którą można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś po prostu wysłać. Mamy jeszcze garść letnich gadżetów, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i do tego jeszcze ręcznik kąpielowy.
1: Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
7: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Po reklamie.

Kenny Loggins i nogi, które same niosą do tańca, prawda? No trudno było usiedzieć gdzieś tam pod biureczkiem, te wszystkie kończyny nam się rytmicznie poruszały tanecznie. Będzie jeszcze za chwilę Boys Town Gang, a teraz na momencik zwolnimy tempa, ale niedużo. Też będzie fajnie i po włosku, da liczę, una notte speciale.

0: Reklama.
1: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Miasto moje, a w nim.
6: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski. Zapraszam.
5: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: I to już prawie godzina 14 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Rozmawialiśmy ze świadkiem katastrofy autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Są zarzuty dla znanego youtubera. Za chwilę szczegóły. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nic nie zwiastowało tragedii. On sam nie wiedział, co tam się stało. Słyszymy od świadka tragedii na Węgrzech. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który uległ wypadkowi na Węgrzech. Pan Grzegorz odpoczywał przed zmianą z kolegą, który kierował pojazdem.
2: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
3: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
2: Tak, tak, tak.
3: Panie
2: tak.
3: Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
2: Nie potrafił, mówię, nie wiem. Nie wiem, mówi, nie tego. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas no, aktywnie pomagałem.
1: Usłyszał od pana Grzegorza Marek Balawajder. Węgierski sąd tymczasowo zatrzymał kierowcę autokaru na miesiąc. Policja podejrzewa, że zasnął za kierownicą. YouTuber usłyszał zarzuty za aferę Pandora Gate. Stewart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Podejrzany nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. 34-letni mężczyzna ma obywatelstwa Polski i Wielkiej Brytanii. Grozi mu 12 lat więzienia. Dziś w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zachęcił, by oddać cześć zmarłej.
4: Z jednej strony bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda i zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne i o te wartości, które nam przekazywała. Jak walka o godność, solidarność, szacunek dla innego człowieka.
1: Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów. Miała 99 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Okazją jest 300. rocznica kanonizacji jezuity. Jak podkreśla wicedyrektor arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ksiądz Paweł Białczyk, jego życie może być przykładem dla dzisiejszych młodych, często zagubionych osób.
5: Zmagał się z jakąś taką presją rówieśniczą, jak choćby wtedy, gdy w Wiedniu no tak postawił na Pana Boga, a jego koledzy jakoś tak chyba niespecjalnie byli z tego powodu zadowoleni, a on pokazywał, że jest nie tylko pracowitym uczniem, ale także katolikiem, który no każdego dnia starał się o to, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem na modlitwie, na Eucharystii.
1: W 16 miejscach związanych z życiem świętego Stanisława Kostki będzie można uzyskać odpust zupełny.
6: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Są dwie oferty na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego. Obie propozycje mieszczą się w budżecie. Cena za tańszą to 1,5 miliona złotych, a za droższą 1,7 miliona. Zarząd Dróg Miejskich analizuje teraz oferty, a następnie wybierze spośród nich tę najlepszą. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 300 dni na uruchomienie nowego systemu. Przed nami 23. edycja Warszawy Singera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. Mówi o nim dyrektorka wydarzenia Gołda Tencer.
7: Każdy festiwal na pewno jest pamięcią. Czy festiwal się zmienia? Zmienia. Kiedy zaczynaliśmy, było 4 dni. Teraz w związku z tym, że nie ma teatru na Placu Grzybowskim, jesteśmy tutaj gościnnie i mówię, pokolenie naszych dzieci i wnuków teraz biorą udział w festiwalu.
6: Start festiwalu w sobotę. Do 30 sierpnia widzowie będą mogli wziąć udział w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach sztuki i innych inicjatywach upamiętniających społeczność żydowską w Polsce. Padać nie będzie, choć będą chmury, ale będą też przejaśnienia w Warszawie. Maksymalnie 22 stopnie. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, biometr korzystny, ciśnienie umiarkowane 1009 hektopaskali.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Coś do pośpiewania na dobry początek godziny. Czemu nie? Prawie 6 po 14 w Radio Plus. Teraz Motor Talking. Sherry, Sherry Lady. I dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wspaniała Edyta Bartosiewicz i ostatni. No przed nami jeszcze na szczęście nie ostatni, a przedostatni weekend tych sierpniowych wakacji, półtora tygodnia. Jeszcze mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu jesteście, że odpoczywacie, że też pogoda jakoś wam w miarę dopisuje. A jeśli macie ochotę, to zapraszam do tego, bo jest jeszcze kilka minut, żeby wejść na radioplus.pl i tam wysłać nam zdjęcie tego, jak odpoczywacie, napisać też krótkie pozdrowienia dla nas redakcyjnie, będzie nam miło. My w prezencie natomiast mamy dla was pocztówki, takie jak to się dawniej wysyłało do kogoś bliskiego z wakacji. Jedna z naszymi pozdrowieniami również i podpisami. Druga zupełnie czysta. Można wysłać, czemu nie? Ale do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. Coś takiego już za kilka minut na pewno do kogoś powędruje.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: z wakacji w Radiu Plus.
1: Pocztówka z wakacji, a ja właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie ty się urlopujesz? Gdzie teraz odpoczywasz?
2: Już po urlopie, w poniedziałek wróciłem do pracy.
1: Aha, no dobra, to opowiadaj w takim razie, gdzie twoje wspomnienia cały czas jeszcze świeże krążą, po jakich miejscach?
2: Połowa Europy. Zacząłem od Czech, później Słowacja, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina, później z powrotem Chorwacja, Austria, Czechy i Polska.
1: No pięknie, to brzmi naprawdę wspaniale, a obecnie z tego co wiem w Zielonej Górze, która się szykuje powoli do święta wina.
2: Tak jest, winobranie już niedługo, za chyba 3 tygodnie się zaczyna.
1: Coś już się dzieje w związku z tym?
2: No już pomału są plakaty wieszane, już miasto flagi wiszą i już są wystawione koncerty, także wiadomo, kto będzie.
1: A, no to świetnie w takim razie. To gratuluję cudownych wakacji. Od nas również prezenty, 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna jest z naszymi podpisami, druga zupełnie puściutka. Można komuś podesłać też w prezencie. I do tego jeszcze mam dla ciebie koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. Także wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Miasto moje, a w nim.
6: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
5: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Autopromocja.

0: Only the Lonely to Roy Orbison. Zbliżamy się do 15:00 i już za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
10: Wiosna, wiosna.

0: chciałbym oczu twoich.
1: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
2: Śledztwo chce przejąć polska prokuratura. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Rząd podwyższa próg podatkowy. Zmiany dla ponad 3 milionów Polaków. Przeloty samolotów i skoki spadochronowe. Będzie też zaproszenie do Muzeum Lotnictwa Polskiego. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
3: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
2: Wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni, a tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób. Równolegle działają już polscy śledczy.
3: Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania, w tym organizatorów wycieczki.
2: Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zdaniem węgierskich śledczych kierowca najpewniej zasnął za kierownicą. Więcej zostanie w kieszeni. Zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. A do tego 24%, a nie 32% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
4: Podniesienie progu podatkowego oznacza, że zarobimy więcej na rękę w skali roku, płacąc wciąż ten sam podatek 12%, czyli tą najniższą możliwą stawkę. Z kolei wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
2: Wylicza Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej Superekspresu. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
5: Jakieś korzyści będą, ale w mojej ocenie nie są to tak duże. No z pewnością psychologiczny aspekt będzie, że będzie lepiej. Natomiast no raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
2: Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków. Zapowiedziano też rozwiązania, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Wandale dostali ultimatum od Kieleckiego Parku Technologicznego. To po tym, jak zniszczyli wyposażenie przy parkingu Marina Bay oraz w energetycznym ogrodzie doświadczeń.
6: Zostały zniszczone lampy oświetleniowe, została zniszczona biblioteczka i tablice reklamowe.
2: Mówi dyrektorka Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik i dodaje, że sprawcy mają czas do jutra do godziny 10, aby samemu się zgłosić. Jeśli tak się nie stanie, nagrania z oficjalnym zawiadomieniem o przestępstwie trafią na policję.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Przeloty samolotów, skoki spadochronowe żołnierzy i możliwość wejścia do wnętrza zabytkowych samolotów. To wszystko 30 sierpnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Tematem przewodnim będzie setna rocznica przelotu Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka z Warszawy do Tokio.
7: Muzeum Sztuki Japońskiej Manga, które no, w tym roku będzie u nas miało możliwość pokazania różnych ciekawych rzeczy, rytuałów japońskich, strojów. Będziemy mieli grupy rekonstrukcyjne, które będą właśnie pokazywały kulturę, sztukę Japonii.
2: Mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa. W programie przewidziano też pokazy bezzałogowych statków i łazików marsjańskich wykonanych przez studentów z Krakowa i Rzeszowa.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. 4-letni chłopiec stał na zewnętrznym parapecie okna na Woli, to na wysokości 3. piętra. Dziecko zauważyli strażnicy miejsce podczas patrolu na ulicy Staszica. Jeden ze strażników cały czas obserwował dziecko i próbował je nakłonić do powrotu do mieszkania. Drugi pobiegł na klatkę schodową. W międzyczasie zareagowała matka dziecka i wciągnęła je do środka. Kobieta była trzeźwa i opiekowała się trójką dzieci. Okazało się, że gdy przygotowywała posiłek w kuchni, 4-latek odnalazł schowany klucz do blokady okna, otworzył je i wyszedł na parapet. Minęło 50 lat od śmierci Juliana Kulskiego, komisarycznego burmistrza Warszawy z okresu II wojny światowej. Przy pomniku prezydentów Wielkiej Warszawy odbyły się uroczystości upamiętniające bohatera stolicy.
9: 50. rocznicę śmierci świętej pamięci Juliana Spitosława Kulskiego. Wspominamy człowieka, który swoje życie poświęcił ojczyźnie, Warszawie i służbie drugiemu człowiekowi. Niech pamięć o jego służbie Warszawie i Polsce pozostanie żywa w sercach kolejnych pokoleń.
8: Mówił w czasie uroczystości ksiądz Sławomir Starkowski. Po wojnie Kulski pracował w stołecznym przedsiębiorstwie budowlanym w Warszawie, a następnie w Gliwicach. W latach 1951-59 był dyrektorem w dyrekcji budowy osiedli robotniczych. 22 stopnie dziś na termometrach maksymalnie, za oknami trochę chmur, trochę słońca, ale parasole się nie przydadzą. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, 1009 hektopaskali na barometrach, więc ciśnienie mamy umiarkowane w Warszawie, a biometr jest korzystny.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I Umberto Tabi już teraz w Radio Plus Ciao Siciliano, prawie 7 minut po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wyjątkowo duża dawka słońca w tym właśnie przeboju od London Beat You, Bring on the Sun. No, to tego słońca byśmy sobie życzyli, jak ktoś trochę gdzieś tam ma, jest w takim miejscu, proszę podesłać do tych, co mają go mniej. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Taniej masz!
5: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

kwintesencja tego, co dzisiaj wieczorem, czyli taneczne rytmy od godziny 20 do 22, bo jeszcze trwają cały czas wakacje, czyli do końca sierpnia. Tak to wygląda prywatka z Radiem Plus. Marek Sierocki za swoją konsoletą i od poniedziałku do czwartku właśnie od 20 do 22 tak się bawimy, a piątek i sobota wersja wydłużona, weekendowa, aż do północy. No i cóż, i za chwilę bardzo tanecznie i bardzo wakacyjnie, bo korzystamy, wyciskamy te wakacje maksymalnie jak się da. Kaoma i Lambada, jeden z tych numerów, który się z urlopem kojarzy w 100%, a już teraz Abba, Lay All Your Love on Me.

0: Reklama.
1: Mega, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Miasto moje, a w nim.
11: Raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego i Warszawskie Badanie Ruchu 2025. Dwa bardzo ciekawe dokumenty, które dziś wieczorem będziemy przeglądać. Jakie z nich wnioski? O tym po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
10: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: No my na razie trzymamy się tej wersji lato, lato, echże ty, trwaj jeszcze, póki możesz. To Marek Grechuta na koniec naszego spotkania. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Janek Pasterski. No i życzę wam dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro, zaraz po 12.
1: Radio Plus Warszawa. Take me.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kolejni ranni Polacy w drodze do kraju. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Są zarzuty dla nożownika z Małopolski. Ranił 4 osoby po awanturze na stacji paliw. Darmowe bilety na mecz dla ubogich dzieci. To inicjatywa prezesa Pogoni Szczecin. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. W jakim stanie są te osoby i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
2: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
2: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
1: Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. 3-miesięczny areszt i zarzuty dla nożownika z Kent w Małopolsce. 27-latek ranił 4 osoby po awanturze na stacji paliw w nocy z soboty na niedzielę.
4: Usłyszał zarzut pobicia z użyciem noża. Podczas przeszukania znaleziono dodatkowo środki odurzające.
1: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 27-latek jest recydywistą.
4: Wcześniej był karany i odbywał już kary pozbawienia wolności za przestępstwa z użyciem przemocy.
1: Grozi mu 12 lat więzienia. Agenci CBA weszli do ratusza w Jeleniej Górze. Sprawdzają zaświadczenia popowodziowe z 2024. Były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie. To reakcja na informacje o nieprawidłowościach z tym związanych i część prowadzonego przez biuro od kilku miesięcy śledztwa. Jak informowała Wirtualna Polska, ponad 4 miliony złotych trafiły do podmiotów, które nie ucierpiały w powodzi. Czyścili silnik kutra, doszło do wybuchu. Dziś w Jastarni podczas prac na kutrze rybackim doszło do eksplozji. Poszkodowanych zostało 2 mężczyzn.
5: 50-latek został przewieziony karetką do szpitala, natomiast 52-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do UCK w Gdańsku. Na miejscu pracują służby.
1: Mówi Agnieszka Salewska z Policji w Pucku. Funkcjonariusze próbują teraz ustalić dokładne okoliczności i przyczynę wybuchu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Darmowe bilety na mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków dla ubogich dzieci. Z inicjatywy prezesa klubu 100 wejściówek trafi do osób w trudniejszej sytuacji życiowej, z czego aż 75 trafi do samotnych matek z dziećmi.
6: Każdy chętny, kto chciałby taki bilet darmowy otrzymać, może zgłosić się na adres rodzina@pogonszczecin.pl. Tam należy we wniosku krótko uzasadnić, dlaczego taki bilet należy się właśnie tobie i każde takie zgłoszenie przeanalizujemy indywidualnie.
1: Mówi rzecznik Pogoni Bartosz Witkowski. Ma mecz w niedzielę o 20:15.

Dziś raczej pochmurno i niewykluczone, że odrobinę popada. Do końca dnia jest to całkiem możliwe. Na termometrach 22 stopnie, odczuwalna to równo 20. Wiatr słaby wieje z południowego zachodu. Ciśnienie obecnie to 1007 hektopaskali, ale spada. Noc ciepła, z temperaturą w okolicach 17 stopni, ale nocą też może pokropić. Jutro natomiast pochmurno, ale za to cieplej niż dziś, maksymalnie do 25 stopni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 7 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa w środku tygodnia i zapraszam na nasz magazyn reporterów. A w nim na początek temat, który został wywołany niejako przez tragedię pielgrzymów na Węgrzech, czyli bezpieczeństwo takich podróży, na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę.
2: Warto najpierw sprawdzić, czy dany organizator posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki. Taki wpis znajduje się na stronie marszałka województwa. Czy ten wpis jest ważny? Posiadanie właściwego i ważnego zabezpieczenia finansowego, to jest gwarancja ubezpieczeniowa, musi być zachowany odpowiedni czas pracy kierowcy. Czy są odpowiednie przerwy, czasy tygodniowe, dzienne, i to wszystko też powinno zwrócić naszą uwagę.
1: A o czym jeszcze powinniśmy wiedzieć, by zapewnić sobie minimum bezpieczeństwa? O tym dosłownie za chwilę. Dziś też opowiemy Państwu o dzikich zwierzętach, które coraz częściej pojawiają się w naszej przestrzeni. Czasem są to egzotyczne węże, pumy, a ostatnio w Warszawie jeżozwierz. Jak zachować się w przypadku takiego nietypowego spotkania?
3: Podstawowa zasada jest taka sama jak

0: które nie powinno występować w naszym otoczeniu, powinniśmy zadzwonić do Straży Miejskiej, do Policji lub na przykład do naszego lokalnego Urzędu Gminy po to, żeby poradzić się, co w danej sytuacji zrobić. No i oczywiście zgłosić obecność takiego zwierzęcia, bo bardzo możliwe, że ktoś na przykład tego zwierzęcia poszukuje.
1: Więcej przydatnych i praktycznych informacji już za kilka chwil. Na zakończenie pierwszej części magazynu, jak zawsze, szansa, by posłuchać, czym żyje Watykan. Jarek Budnik, zapraszam na 96,5 FM, na magazyn reporterów Warszawa żyje latem w Radiu Plus Warszawa.

Paula Abdul, Straight Up, 13,5 minuty po godzinie 16, a już teraz w naszym magazynie reporterów Warszawa żyje latem. Pierwszy przygotowany temat. Drodzy Państwo, w ciągu ostatnich 26 lat na trasie do lub z słynnego sanktuarium Medjugorje zginęło 45 polskich pielgrzymów. Po ostatnim wypadku na Węgrzech polskie stowarzyszenie

0: Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych powoła zespół, który ma przeanalizować sytuację, no i zaproponować rozwiązania. Sprawdzimy też, jak powinny wyglądać procedury pielgrzymowania, no i o czym pamiętać, ruszając na szlak.
1: Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że autokarami na pielgrzymki jeździ od kilku do ponad 5 milionów Polaków rocznie. Niestety, co pokazał ostatni wypadek na Węgrzech, bywa niebezpiecznie. Dlatego Agnieszka Czyszmańkowska z Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego Nomada przypomina, że procedury pielgrzymowania są bardzo ważne.
2: Warto najpierw sprawdzić, czy dany organizator posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki. Taki wpis znajduje się na stronie marszałka województwa. Czy ten wpis jest ważny. Posiadanie właściwego i ważnego zabezpieczenia finansowego, to jest gwarancja ubezpieczeniowa, musi być zachowany odpowiedni czas pracy kierowcy. Czy są odpowiednie przerwy, czasy tygodniowy, dzienny, i to wszystko też powinno zwrócić naszą uwagę.
1: Polski autokar przewożący pielgrzymów z Medjugorje rozbił się nocą. To wciąż największy błąd popełniany przez uczestników pielgrzymek. Noc powinna być od spania, zauważa Czyszmańkowska.
2: Zakwaterowanie w hotelu wiąże się z wyższą ceną danego wyjazdu, no ale pytanie, czy chcemy podjąć takie ryzyko, zwłaszcza, że w ostatnim czasie wiele było takich przypadków, że ten nocny przejazd rzeczywiście mógł być przejazdem niebezpiecznym. To jest czynnik ludzki, który tutaj wpływa, zmęczenie, pogoda, różnice temperatur. Po prostu my, patrząc na te różne wydarzenia, możemy wyciągnąć wnioski, to znaczy planując taki wyjazd, wyeliminować nocne przejazdy.
1: Bardzo ważne, byśmy sprawdzali, czy kierowcy biura, z którym jedziemy, są tam zatrudnieni. Czy jeżdżą na trasach pielgrzymkowych, znają je i czy mają doświadczenie. Niestety wciąż zdarza się, że za kółko siadają przypadkowe osoby, przyznaje Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych.
3: Nie wszyscy się nadają do takich długich tras. Czasami kierowca się podejmuje jazdy, bo chce jechać, bo ma chęć odbyć pielgrzymkę. Takie rzeczy się zdarzają. Mam wszystkie kategorie, więc siadam i jadę i się cieszę, bo jadę. Rodzina jedzie, ja za darmo jadę, prowadzę autobus, fajnie. Wszyscy się cieszą, jak szczęśliwie wrócą. Więc nie jest to kierowca z doświadczeniem, on po prostu ma prawo jazdy. Powinni jechać kierowcy z doświadczeniem i powinni być wypoczęci i powinni być tacy przystosowani tak naprawdę do jazdy.
1: Co było przyczyną wypadku polskich pielgrzymów, ustalą teraz biegli. Nad sprawą pochyli się również specjalnie powołany przez Jańczuka zespół, który postara się odpowiedzieć m.in. na pytanie, co sprawia, że akurat tego typu wyjazdy często mają tragiczny finał.
3: To oczywiście będzie zespół społeczny, ale my chcemy kogoś, kto się zna, kogoś dobrego, eksperta od ruchu drogowego na pewno. Chcemy kogoś z Inspekcji Transportu Drogowego. No i kilka osób związanych z branżą autobusową, która się zna na tym, z każdej dziedziny, żeby ktoś był w swoim jak gdyby fachu i znał się na wszystkim.
1: Zdarzenia drogowe z udziałem pielgrzymów budzą w sieci dyskusję, czy takie wyjazdy są na pewno dobrze zorganizowane, a zbyt szybko wyciągnięte wnioski mogą uderzać w wizerunek kościoła czy przewoźników. Dlatego zdaniem Czyszmańkowskiej tylko wybrane podmioty na rynku turystycznym powinny mieć możliwość organizowania pielgrzymek.
2: Są takie sytuacje, kiedy nie ma podmiotu odpowiedzialnego, nie ma ubezpieczenia, nie ma podpisanej umowy z przewoźnikiem, jeśli chodzi o transport. I to są te wszystkie zagrożenia. Nie jest tak, że organizacja pielgrzymki jest czymś bagatelnym. My często myślimy, że to jest, no, wyjedziemy sobie w gronie znajomych osób, wsiądziemy do autokaru czy do samolotu. Dzisiaj przepisy prawne bardzo jasno określają, kto jest organizatorem, jak powinno się przeprowadzić wyjazd.
1: Zdaniem ekspertów, by uniknąć czy zminimalizować wypadki z udziałem pielgrzymów, potrzeba też jednego wspólnego głosu wszystkich przewoźników i przestrzegania obowiązujących norm i zasad. Aneta Paszko, Radio Plus.
4: Warszawa żyje latem.
0: 18 minut po godzinie 16 i za chwilę kolejny temat, czyli jak zachować się w przypadku spotkania z dzikim, egzotycznym zwierzęciem, które na przykład uciekło z prywatnej hodowli.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Nie wiem, czy państwo słyszeliście, ale w Warszawie trwa obława na jeżozwierza, który uciekł najprawdopodobniej z prywatnej hodowli. Na Dolnym Śląsku tymczasem obratuje sztab kryzysowy, który zajmuje się sprawą pumy, która pojawiła się w wałbrzyskich lasach. A my z kolei udajemy się dziś do warszawskiego zoo, gdzie Piotr Lędzion w rozmowie z Angeliką Gackowską wyjaśni, skąd wzięli się ci niezwykli goście, no i jak zachować się, gdy ich spotkamy twarzą w twarz?
2: Pyton w toalecie, puma w lesie, jeżozwierz na ulicy. Takie informacje, takie nagłówki docierają z całej Polski. I tutaj pojawia się pytanie, czy tacy niecodzienni goście to efekt zmian klimatu, czy raczej ludzkiej nieodpowiedzialności?
3: Raczej to drugie, może nie tyle nieodpowiedzialności, co po prostu mód na trzymanie czy hodowanie różnych zwierząt w własnych domach czy na naszych posesjach. Ale zwierzęta oczywiście są sprytne, a czasami pomagają tym zwierzętom jakieś nieoczekiwane zbiegi okoliczności, wypadki, potrafią po prostu się uwolnić nawet z najlepszego ogrodzenia i wyjść z nawet najlepszej woliery. W związku z tym, jeżeli nie mamy pewności, że będziemy w stanie zabezpieczyć takie zwierzę przed ucieczką, albo nie mamy wielostopniowych zabezpieczeń, jeżeli przetrzymujemy zwierzęta potencjalnie niebezpieczne, to raczej po prostu dla zaspokojenia własnego ego nie powinniśmy przetrzymywać takich zwierząt.
2: A jak takie zwierzęta radzą sobie w ogóle w naszym środowisku? To chyba jest dla nich coś całkowicie obcego, a mimo to docierają do nas informacje, że wyprzedzają osoby, które próbują złapać te zwierzęta o krok.
3: Radzenie sobie zwierząt egzotycznych w naszych warunkach klimatycznych ma tak naprawdę dwa aspekty. Po pierwsze, są to zwierzęta, które często całe swoje życie przebywały w zamkniętym pomieszczeniu, w jakiejś wolierze, w klatce, w mieszkaniu, więc nie znają świata zewnętrznego. Więc pierwszy etap, czyli warunki klimatyczne, mogą nawet nie być drastyczne, bo jeżeli mamy do czynienia chociażby ze zwierzęciem, które pochodzi z cieplejszego klimatu, ale uda mu się wyrwać na wolność w naszym polskim lecie, no to tutaj nie będzie zbyt dużego szoku, jeżeli chodzi o zmianę temperatury na przykład. Ale takie zwierzę może zachowywać się w dowolny sposób, łącznie z agresją, ze względu na stres, który towarzyszy takiej ucieczce. Po prostu znajduje się nagle w zupełnie nieznanym sobie środowisku. Jest otoczone bodźcami, których nie rozumie. Spotyka ludzi, którzy zachowują się dziwnie, zupełnie inaczej niż jego opiekun i może to interpretować jako zagrożenie dla siebie. Po prostu będzie się broniło tym, co posiada.
2: Jak w takim razie zachować się, gdy natrafimy na takiego osobliwego gościa w naszym, czy to lesie, czy to przestrzeni miejskiej? Bo czasem może nam się wydawać, że to zwierzę jest niegroźne. No tutaj na przykład myślę o tych jeżozwierzach, które raczej ludzie nie myślą, że mogą pogryźć, ale będą się bronić.
3: Jeżozwierze mogą się bronić i użyją do tego kolców, które mają na sobie i to może być bardzo niebezpieczne. Możemy być na przykład uczuleni na jakieś substancje, które wydziela dane zwierzę, ale podstawowa zasada jest taka sama, jak w stosunku do wszystkich innych zwierząt. Nigdy nie dotykamy zwierząt, które nie są naszymi zwierzętami. Nie dotykamy psów, kotów obcych, nie dotykamy również innych egzotycznych zwierząt, które możemy spotkać na swojej drodze, ponieważ nie wiemy, jak takie dane zwierzę się zachowa, jak my się zachowamy, czy ta sytuacja jest bezpieczna. Jeżeli widzimy zwierzę nietypowe, które nie powinno występować w naszym otoczeniu, powinniśmy zadzwonić do Straży Miejskiej, do policji lub na przykład do naszego lokalnego urzędu gminy po to, żeby poradzić się, co w danej sytuacji zrobić. No i oczywiście zgłosić obecność takiego zwierzęcia, bo bardzo możliwe, że ktoś na przykład tego zwierzęcia poszukuje.
2: Możemy jednak podczas swoich wędrówek leśnych napotkać również takie zwierzęta, które nie powinny się tu znajdować, nie są jednak uciekinierami. Mówię tu o gatunkach inwazyjnych, bo takie też w naszych lasach się pojawiają.
3: Tak, mogą się pojawiać. Szop praczy jest takim przykładem zwierzęcia, które coraz częściej pojawia się w naszym otoczeniu, ale również na przykład papugi aleksandrety, które są bardzo widowiskowe, ale również niebezpieczne dla naszych lokalnych zwierząt i roślin. Możemy spotykać takie zwierzęta, powinniśmy zgłaszać to do starostwa lub przynajmniej do naszego lokalnego urzędu gminy po to, aby urzędy wiedziały, że dane zwierzęta w jakimś miejscu występują i mogły przedsięwziąć odpowiednie kroki. Oczywiście nigdy nie próbujemy łapać samodzielnie takich zwierząt. Wystarczy, że zgłosimy to odpowiednim służbom i służby powinny sobie poradzić.
1: Zatem apelujemy do państwa o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń ekspertów. Nie wpadajmy jednak w panikę, bo strach to zazwyczaj bardzo zły doradca.
0: Warszawa żyje latem.
1: Za 27,5 minuty będzie 17:00, a w naszym magazynie jeszcze w tej pierwszej części, nim 17:00 wybije, najświeższe wieści prosto z Watykanu. Tymczasem Chris Ria, a zaraz potem wybierzemy się na spacer po dzikiej plaży z Ireną Santor.

0: Reklama.
1: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka ZO.
2: Uwaga! Dzień najlepszych ofert na Białołęce od Ronson Development już w tę sobotę. Przyjdź i poznaj dwie inwestycje, premierowe Bosko i kultowe Miasto Moje. Tylko tego dnia na miejscu skorzystaj z dodatkowych rabatów, a także bezpłatnej konsultacji z architektem i doradcą kredytowym. 22 sierpnia, Biuro Sprzedaży Ronson, Marywilska 68. Czekamy na Ciebie od 10 do 15. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
11: No, bo mają wszystko taniej.
10: A jeszcze jakiś?
11: Bo mają najlepszy wybór.
10: No i?
11: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
10: Ciekawe, co jeszcze?
11: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
12: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo? Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka, ojca Mariusza Kasperskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
2: Il Concilio Vaticano II confirma e profondisce la funzione ministeriale.
3: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
2: Durante il Concilio Vaticano II.
3: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
2: Tutti la mia benedizione.
1: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
3: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać, podążając uczciwie i w prawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
2: E la confermano nella società.
0: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
1: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: YouTuber Stew usłyszał zarzuty, grozi mu 12 lat więzienia. Upał i gwałtowne burze, ostrzeżenia IMGW dla południa Polski. Gigantyczne kolejki w urzędach, Polacy zastrzegają numer PESEL. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Grozi mu 12 lat więzienia, YouTuber Stew z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stewart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku.
1: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Nie złożył wyjaśnień.
0: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie i podkreśla, że śledczy mają potężny materiał dowodowy.
2: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tą sprawę.
0: 34-letni Stew ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu. IMGW ostrzega przed upałem i burzami. Alerty wydano dla południowej części kraju. Nawałnice prognozowane są na późny wieczór i noc. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym zachodzie kraju. Lokalnie wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Z kolei jutro na południu IMGW ostrzega przed upałami. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą aż poza budynek. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
4: Jesteśmy różni w wieku i No to trzeba czasu troszeczkę, żeby to wszystko prowadzić i wdrożyć.
5: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
6: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
3: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
0: By obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze jutro będą pracować dłużej do godziny 18.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Wkrótce na nowo będą zachwycać pięknym brzmieniem. Zabytkowe organy Aleksandra Żebrowskiego z 1903 roku z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej przechodzą konserwację. Prace są już na półmetku, mówi ojciec Tarsycjusz Bukowski z kalwaryjskiego sanktuarium.
8: Z wielką niecierpliwością i z ciekawością czekamy na brzmienie tych kalwaryjskich organów. Jest to o tyle imponujący instrument, że tak jak mówią znawcy, jest wybitnym przykładem organ mistrzostwa polskiego, tej lwowskiej szkoły Żebrowskich.

Spoglądam na niebo. Nad centrum Warszawy sporo chmur i z tego, co mówią synoptycy, niewykluczone, że jeszcze zanim zapadnie zmrok, odrobinę popada. Na termometrach teraz 22 stopnie, odczuwalna to stopni 20. Wiatr południowo-zachodni wieje na szczęście słabo. Jeżeli chodzi o ciśnienie, wynosi ono teraz 1007 hektopaskali. Powoli spada. Przed nami dosyć ciepła noc, 17 stopni, ale proszę pamiętać, że w nocy też może pokropić. Jutro cieplej niż dziś, maksymalnie 25, ale również pochmurno i niewykluczone, że miejscami może nam się przytrafić krótki, przelotny deszcz.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 17 minęła 8,5 minuty temu, więc rozpoczynamy drugą część naszego codziennego popołudniowego spotkania. Jarek Budnik, zapraszam gorąco i serdecznie. Zepsuty sprzęt domowy. No właśnie, gdy przytrafia się taka sytuacja, najczęściej obecnie kupujemy nowy, ale od końca lipca obowiązuje nowa unijna dyrektywa, która ma zachęcać do naprawiania, a nie kupowania nowego. Co psuje się najczęściej?
2: Sprzęty ogólnie można powiedzieć, że psują się w zasadzie wszystkie, bez względu na markę.

0: jak poprzedni telewizor klienta 10 lub 15 lat.
1: No właśnie, żywotność obecnie produkowanych sprzętów to osobna historia. Czy będziemy częściej naprawiać czy kupować, o tym już za moment. Wakacje powoli się kończą, uczniowie zaczynają myśleć o szkole, a studenci mają przed sobą jeszcze miesiąc wakacji. Również klerycy z warszawskiego seminarium. Jak spędzają ten czas wolny?
2: Oczywiście wakacje to nie są wakacje od Pana Boga. Każdy kleryk stara się znaleźć czas na te wszystkie modlitwy, adoracje, różaniec, brewiarz, ale oczywiście jest to też czas na nasze pasje. Ja na przykład bardzo lubię podróżować, więc wiele wyjazdów podczas tych wakacji odbyłem. Dużo też spotkań z rodziną.
1: Więcej na ten temat już za chwilę, a na zakończenie dzisiejszego magazynu kolejny odcinek cyklu Agnieszki Moskaluk w drogę z Radiem Plus, w którym dziś próba przekonania Państwa do tego, że nigdy nie jest za późno, by rozpocząć przygodę z podróżowaniem.
3: Nigdy za późno na podróże, jeżeli nogi nie odmawiają posłuszeństwa i głowa w porządku. Moja pierwsza dziwna podróż, nie wiem, czy ktoś taką tutaj w Polsce miał, gdzie kobieta bez pieniędzy, ratując swoje egzystencjonalne życie, zostawia dwie córki z mężem i autostopem wyrusza, jest to rok 92, wyrusza do swojej koleżanki z nadzieją, że ta pomoże jej znaleźć pracę w miasteczku sanatoryjnym.
1: No, brzmi to co najmniej jak początek jakiejś pasjonującej książki. Warto z nami zostać, by dowiedzieć się więcej. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn Warszawa żyje latem. I see you.

How do you do? Duet Roxette, 14 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, nie wiem, czy słyszeli Państwo o tym, że od 31 lipca w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa o prawie do naprawy, która ma zachęcać do reperowania produktów zamiast kupowania nowych. Ponadto nowe prawo ma

0: ograniczyć sytuacje, w których naprawa zepsutego sprzętu okazuje się droższa niż zakup nowego. Więcej o tym Radosław Mizera.
1: Eksperci wskazują jednak, że samo wprowadzenie prawa do naprawy może nie wystarczyć, jeśli konsumenci nadal będą musieli słono płacić za usługi serwisowe. Agnieszka Sznyk, szefowa Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.
2: Niestety od jakiegoś czasu cała ta infrastruktura usługowa tak naprawdę przestała istnieć. W tej chwili bardziej opłaca się kupić nowe urządzenie niż naprawić to stare, które jest używane. Więc za tą dyrektywą powinny iść też pewnego rodzaju zachęty, zmiany systemowe, które w pierwszej kolejności odbudują w ogóle sektor usług, sektor napraw.
1: W wielu przypadkach naprawa usterki wciąż jest droższa niż wyprodukowanie nowego sprzętu. Mówią o tym pracownicy zajmujący się naprawą sprzętu elektronicznego bądź gospodarstwa domowego.
3: Sprzęty ogólnie można powiedzieć, że psują się w zasadzie wszystkie, bez względu na markę. Dzisiaj nie można powiedzieć, że są telewizory, załóżmy, telewizory, które się psują bardzo rzadko, a inne bardzo często. Co do naprawy, też jest różnie. No, z reguły naprawy się opłacają ze względu na to, że kupiony w sklepie nowy telewizor nie gwarantuje nam tego, że on będzie grał tak jak poprzedni telewizor klienta 10 lub 15 lat.
1: Ale klienci tak myślą.
3: Klienci właśnie tak myślą i tu są w błędzie. Staramy się w miarę możliwości im o tym mówić i zachęcać do naprawy.
4: Każda rzecz się psuje, najczęściej lodówki też, gdzie brak gazu, no tu w tym wypadku no to nie ma szans, no bo jest, no to jest jak lodówka z tyłu jest zabudowana, nie ma możliwości naprawy, tak, no to tutaj to już uprzedza się klienta, że naprawa jest niewykonalna i tyle, no. Chyba najwięcej ludzi decyduje się na naprawę typu boomboxy, jakieś radia, jakieś kolumienki, jakieś stare wieże wracają do tego, no to jeszcze jest, wie pan, co, sentyment.
1: Naprawiać czy nie? Zapytaliśmy o to Polaków.
5: Starsze wersje były lepsze, dłużej wytrzymywały.
1: Z czego to wynika, jak pan myśli?
5: Kupiłem 4 lata temu telewizor i mi się matryca spaliła. A mam 15-letni telewizor i ta matryca jeszcze do tej pory działa i telewizor. I nie ma fachowców, szczerze mówiąc. Mam kilka telewizorów, kilka sprzętów elektronicznych do naprawy, ale się nie chcę podjąć.
6: Reparacja teraz drożej kosztuje jak telewizor. Nie ma kto naprawiać, a ten kto naprawia, to już drogie.
7: No, ja jestem za tym, żeby reperować, bo jednak patrząc na to, że kiedyś ten sprzęt produkowany był taki, że
1: lepszej jakości
7: zdecydowanie. W tej chwili mąż kupił niedawno telewizor, bardzo krótko wytrzymał.
8: Jest 3-4 lata tej gwarancji, dajmy na to, i już nie chodzi ten telewizor. To by naprawdę wolał, żeby było naprawione.
1: Przypomnijmy, że od 31 lipca w państwach Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa o prawie do naprawy, która ma zachęcać do reperowania produktów zamiast kupowania nowych. Radosław Mizera, Radio Plus.
9: Warszawa żyje latem.
0: Ja wiem, że wakacje powoli się kończą, ale studenci mają jeszcze co najmniej miesiąc wolnego. Jak wypoczywają alumni warszawskiego seminarium? O tym już za chwilę.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
4: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
12: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
10: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
14: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
15: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
14: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Jestem przekonany, że część z Państwa podśpiewywała te refreny razem z Albano i Rominą. Power Libertam, 28 minut po 17. Patrzę sobie na kalendarz. No, uczniowie już w tym momencie sierpnia czują na karku oddech zbliżającego się roku szkolnego, ale nieco inaczej jest ze studentami, przed którymi jeszcze miesiąc wakacji. Te trwają także dla kleryków warszawskiego seminarium, ale nie oznacza to jednak, że wszyscy alumni odpoczywają. Dziś odwiedził ich Piotr Lędzion.
1: Wakacje to czas odpoczynku. Dla uczniów ten czas dobiega powoli końca. Studenci mają przed sobą jeszcze cały miesiąc wakacji. A co z klerykami? Czy oni też mają wolne, czy pozostają w murach seminarium i ciężko pracują?
2: Mam na imię Adam, jestem klerkiem 5 roku warszawskiego seminarium. Oczywiście klerycy mają wakacje, mają taki swój, powiedzmy, miesiąc dla siebie, trochę też czasu takiego dla parafii i część praktyk.
1: A czy klerycy w czasie swojego czasu wolnego spełniają swoje pasje, czy tylko modlą się, zgłębiają Pismo Święte i przygotowują do kolejnego roku nauki?
3: Mam na imię Kamil, teraz idę na rok 4. Oczywiście wakacje to nie są wakacje od Pana Boga. Każdy kleryk stara się znaleźć czas na te wszystkie modlitwy, adoracje, różaniec, brewiarz, ale oczywiście jest to też czas na nasze pasje. Ja na przykład bardzo lubię podróżować, więc wiele wyjazdów podczas tych wakacji odbyłem. Dużo też spotkań z rodziną, ze znajomymi. Jest to taki czas, żebyśmy też mogli trochę odpocząć od właśnie takich typowych naszych seminaryjnych obowiązków i mogli poświęcić ten czas na pasję, może czytanie książek, oglądanie jakichś filmów, rzeczy, które nie mamy czasu w czasie roku akademickiego.
1: Klerycy to studenci. Jak wspomniałem na początku, studenci mają zgodnie z kalendarzem jeszcze miesiąc wakacji. Ja spotykam Was w seminarium. Co Wy tutaj robicie?
4: Hubert, rok 4. W trakcie wakacji mamy różne praktyki, my akurat mamy takie szczególne zadanie, a mianowicie zajmujemy się rekolekcjami kursu lektorskiego, zajmujemy się przyszłymi lektorami, współprowadzimy razem z księdzem prowadzącym te rekolekcje dla młodzieży.
1: Poza takimi dyżurami na miejscu, które klerycy odbywają w seminarium, wiem, że zwiedzacie też w sposób szczególny archidiecezję. Wyjeżdżacie na praktyki do parafii i poznajecie różne miejsca, często odległe od swojego miejsca zamieszkania.
2: To prawda, każdy kleryk ma, powiedzmy, obowiązek 2 tygodni, 3 na parafii wybranej przez księdza rektora na terenie archidiecezji. Co do 5 roku do mnie, to jest przede wszystkim praktyka szkolna. 40 godzin trzeba gdzieś tam w wybranej szkole, czy to podstawowej, czy to ponadpodstawowej, wyrobić, w cudzysłowie. I tak będzie moja praktyka teraz wyglądała w Dawidach Bankowych pod Warszawą. 2 podstawówki. Każdy rocznik ma inaczej, ale faktycznie te parafie to jest taki czas poznania ludzi, poznania życia parafialnego, poznania wspólnot. Czas po prostu spędzony z ludźmi, z Panem Bogiem. Tak.
1: A jest trochę stresu przed tym prowadzeniem lekcji religii?
2: Zawsze jest, szczególnie, że to są bardzo duże podstawówki. Jakie odwiedzałem, to jeszcze są dwuzmianowe, więc na pewno będzie co robić. A dwa, że no też wiadomo, dzieci potrafią różnie tam troszeczkę i też człowieka wymęczyć tak pozytywnie. Więc trochę lęku, ale jednak więcej takich radości i pozytywnych emocji.
1: A po odpoczynku, po wakacjach, po naładowaniu tych przysłowiowych baterii, czas powrotu do codzienności seminaryjnej. Jak nastrój przed tym, że no 2/3 tego lata już za nami?
3: No na pewno jest trochę ciężko z tym, że zaraz już koniec wakacji, ale też taka może radość i ciekawość, jak będzie wyglądał kolejny rok naszej formacji, już 4, więc też to będzie rok, gdzie przepołowimy seminarium, więc na pewno będzie to też rok wyjątkowy. I chcę na pewno skorzystać jeszcze z tego miesiąca ostatniego, wiadomo, 3 tygodnie będą na parafii warszawskiej, ale dzięki temu mogę też zobaczyć coś nowego, czego w czasie seminarium, w czasie roku akademickiego ciężko doświadczyć.
4: Tak, nowe wyzwania przed nami, nowe zadania, nowe przedmioty, bo jesteśmy też studentami, więc czekają nas nowe przedmioty. Rok 4, zaczynamy teologię, mamy ze sobą filozofię, tak więc z pełną taką mocą, energią po wakacjach wejdziemy tutaj w mury seminarium poznawać Boga i naukę Kościoła.
1: My oczywiście za te postępy w nauce, w poznawaniu Pana Boga i ludzi trzymamy kciuki, a na tej drodze oczywiście będziemy naszym klerykom towarzyszyć. Z warszawskiego seminarium mówił Piotr Lędzion, Radio Plus.
0: Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mają jeszcze przed sobą czas wakacyjny. Życzę wszystkiego najlepszego, ale właśnie tych wakacji nie ma już przed sobą. Robert Klonowski.
5: Na
0: wiesz co? Tak.
5: Tak?
0: Pod warunkiem, że dostawałbym wysokie stypendium.
5: I nie musiał się za dużo uczyć.
0: Akurat lubiłem się uczyć.
5: Tak?
0: Tak.
5: Nie wyglądasz. O raportach sobie porozmawiamy dzisiaj. O komunikacji sobie porozmawiamy. Czy wybieramy komunikację, czy wybieramy własne samochody? Powstało kilka raportów. Te raporty sobie omówimy dzisiaj szczegółowo z naszymi gośćmi.
0: Czyli o 18 z minutami pojawisz się ponownie w studiu.
5: No tak, 4 po z prognozą pogody, a potem już program.
0: No to ja w takim razie nie mogę się doczekać i żeby nie było, to nie jest do ciebie. Kocham cię. Chłopcy z Placu Broni.
5: Nie, ja bym się tam nie obrażał.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Dzisiaj bohaterką audycji W drogę z Radiem Plus jest pisarka Łucja Fice. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałabym porozmawiać, Łucja, z tobą o twoich podróżach, ponieważ ty jesteś przykładem takiej osoby, która ufa swojej intuicji, która też spełnia swoje marzenia, która nie boi się świata. Ty przez wiele lat w świecie byłaś po to między innymi, żeby pracować, żeby pomagać seniorom. Byłaś opiekunką. Na bazie swoich doświadczeń napisałaś parę książek, ale też jeździsz po to, żeby dotykać świata, żeby poznawać świat. I dla ciebie nie jest za późno nigdy na to, żeby w taką podróż wyruszyć.
2: Nigdy za późno na podróże, jeżeli nogi nie odmawiają posłuszeństwa i głowa w porządku. Moja pierwsza dziwna podróż, właśnie opowiadałam Agnieszce przed chwilą, dziwna podróż i nie wiem, czy ktoś taką tutaj w Polsce miał, gdzie kobieta bez pieniędzy, ratując swoje egzystencjonalne życie, zostawia dwie córki z mężem i autostopem wyrusza, jest to rok 92, wyrusza do swojej koleżanki z nadzieją, że ta pomoże jej znaleźć pracę w miasteczku sanatoryjnym. To jest cała historia. Po drodze zdarza się wiele cudów. Były to czasy, muszę dodać, bardzo bezpieczne. Ja nie bałam się wyruszyć w podróż autostopem, tirem. Wszystko skończyło się bajkowo, bowiem wracając pomyłkowo, Niemka w luksusowym samochodzie odwozi mnie do miasteczka, gdzie przyjmowano wówczas emigrantów, powtarzam, 92 rok, bo była zła komunikacja, bo pani rozmawiała tylko, mówiła tylko po niemiecku, nie znała angielskiego, który ja znałam. I tam poznaję człowieka, który daje mi pracę w Danii. Mój pierwszy wyjazd do Danii, za tydzień ten gość przyjeżdża po mnie i bajka, dosłownie bajka. I ta bajka wynika z tego, że jeżeli w umyśle mamy, że sobie poradzimy, że musimy sobie poradzić, to jest klo tej sytuacji, to wtedy dzieją się po prostu małe cuda. I ta podróż, nietypowa podróż, przyniosła takie zmiany, że dziś moja córka jest, studiowała w Danii, jest szczęśliwą mężatką, mam wspaniałych wnuków.
1: Ale wracamy też do ciebie. Kiedyś to były podróże za pracą. Wielka Brytania, Niemcy, Dania. Teraz podróżujesz dla przyjemności. Które kierunki są dla ciebie takie najbardziej fascynujące?
2: Najbardziej pamiętam wyjazd do południowej Francji, kanał Verde, urokliwe miejsca, gdzie byłam całe 2 tygodnie. Najwięcej wrażeń właśnie z tej południowej Francji wyniosłam. Ja zwiedziłam całą Danię, ale to z racji tego, że mam po prostu tam córkę.
1: Dania, podobnie jak Holandia, to świat spacerów i rowerów. To zupełnie inna kultura, ale też przepiękne zabytki. Tam rzeczywiście można te urokliwe miasteczka, bardzo kolorowe, zwiedzać i się nimi zachwycać.
2: Tak. Dania jest szczególnym krajem, gdzie w ogóle jest inna architektura, inne domki, inne zabudowania. Ze względu na wiatry, kiedyś orkany, teraz już nie ma takich orkanów, tam budownictwo jest dwupiętrowe maksymalnie, nie ma wieżowców, domki są małe, a najdroższymi domami są domy kryte z strzechą i tych domów jest wiele, więc jechać do Danii po to, żeby zobaczyć inne budownictwo, to jest, jak ja to mówię, no brilliant, wonderful, zobaczyć to wszystko, te kolorowe miasteczka. Zupełnie inne od kolorowych miasteczek w Niemczech. Zupełnie, naprawdę zupełnie inne. A poza tym ludzie w Danii, ja poznałam ich kulturę. Kultura europejska, niby nie różnimy się od ludzi w Europie.
1: Ale tam chyba trochę wolniej biegnie życie, proszę? Prawda? Oni tak nie pędzą chyba.
2: Nie, tam jest wszystko powoli. Tam nawet w domu muzyka w tle po cichu. Tam nie ma nic głośnego, tam nie ma chaosu. Agnieszko, ja po tygodniu przyjeżdżam tym spokojem po prostu zmęczona, bo ja jestem przyzwyczajona do emocji, do czegoś głośnego, ale być tydzień lub dwa, odpocząć, tak, jesteśmy jednak kulturowo, mimo wszystko, innym narodem. Tak samo Anglia. Zwiedziłam cały Londyn, byłam również w Szkocji u koleżanki, w małym miasteczku na samej północy i Walia. Więc poznałam Walijczyków, zupełnie, absolutnie coś innego. Uśmiech na twarzy i serce, luz. Bardzo kochani są Walijczycy, ciepli, z sercem na dłoni, zupełnie inni jak Anglicy, zimni, lekko wycofani. Więc poznałam te narody, będąc na stałej emigracji, naprawdę od podszewki.
1: Teraz robimy krótką przerwę. Moim i Państwa gościem jest Lucja Fice. Zaraz wracamy do rozmowy i wtedy porozmawiamy właśnie o tym, jak przygotować się do takiej podróży.
0: W drogę z Radiem Plus.
3: Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
15: masz. Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
16: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Bohaterką audycji jest Łucja Fice, pisarka. Chciałabym teraz, żebyśmy porozmawiały o tym, jak do takiej podróży się przygotować. Ty sobie szukasz palcem na mapie miejsca, do którego chciałabyś przyjechać. Zdajesz się na ślepy los, czy może planujesz takie wyprawy?
2: W tej chwili nie chcę już zwiedzać miast, okolic, ale moim marzeniem jest opera w La Scali. Jechać na koncert do Holandii w mieście Andriury. Takie są moje marzenia.
1: Czyli wędrówka za kulturą.
2: Marzenia głęboko duchowe. I to mam w zamiarze. Jeżeli mi się w jakiś sposób powiedzie finansowo, to po prostu te dwa marzenia powiedziałam sobie, że przed śmiercią nie umrę, dopóty nie będę na żywym koncercie Andriury, bo jestem w nim zakochana i w tej muzyce i to, jak on przygotowuje, jak on to robi.
1: Wspaniały.
2: Tak, serce się rusza dosłownie i w La Scali chcę to zobaczyć, po prostu być na prawdziwej operze. I jeszcze trzecie, ale to jest niemożliwe. Koncert we Wiedniu noworoczny, na który się zapisuję na 2-3 lata wcześniej. Powiedziałam córką, że mam takie marzenie, może na 80 mi zrobią, a 80 lat to tylko w PESEL-u piszę. Mam taką siłę w sobie, że chcę dożyć i jeszcze na tym koncercie po prostu być.
1: A ty jesteś takim typem, który lubi spontaniczność w podróży? Czy ty wszystko musisz mieć wcześniej zaplanowane, zapisane, noclegi, miejsca, trasy, marszruty?
2: Absolutnie nic. Siadam przy laptopie wieczorem i już z rana biorę telefon. Z chęcią bym tego wieczoru już zadzwoniła, ale wszystko pozamykane. I rano dzwonię, zamawiam sobie sanatorium i jeszcze tego samego dnia po prostu wyjeżdżam. Pakuję się 10 minut zawsze. I zawsze tak robiłam, jak wyjeżdżałam na Saksy. Nie potrzebuję więcej. Gdyby kazano mi się natychmiast wyprowadzić, potrafiłabym to zrobić przez 10-15 minut. Uwielbiam spontaniczność. Spontaniczność to jest ktoś, kto nie zna uczucia spontaniczności, nie wie, jakie zawiera w sobie piękno. Naprawdę, uwierzcie mi, spontaniczność to jest to.
1: Dać się porwać życiu, dać się porwać chwili.
2: Dać się porwać życiu, dać się porwać chwili. Wtedy najlepsze rzeczy dzieją się. To jest tak jak zakupy. Kiedy zaplanujemy, idziemy, nie ma ani tej sukienki, ani tej butów, ale kiedy chodzimy sobie gdzieś na spacer, ni stąd, ni zowąd i właśnie wtedy, kiedy nie ma pieniędzy, widzimy tą piękną sukienkę, ja ją muszę mieć, więc pożycza się pieniądze i kupuje się i wtedy to jest to nieplanowane.
1: Czyli taka czysta radość i spontaniczność. Już wiemy o twoich marzeniach podróżniczych. Podróżowanie za kulturą, bardzo mi się taki sposób podróżowania podoba. Wszystkich moich rozmówców pytam o jedną rzecz. Droga dla ciebie to?
2: Droga dla mnie to napisanie następnej powieści i każdemu pisarzowi marzy się napisanie dzieła. Mówię to bez wstydu, bo jak ktoś tego nie powie, to może nie fałszywy, ale się boi w ogóle. Marzeniem każdego autora jest napisanie dobrej książki.
1: A później podróżowanie po spotkaniach autorskich właśnie, żeby ją promować, tak?
2: Tak, wiadomo, że tak jest. Może mi się uda. Mam w planie następną książkę. Jak ją napiszę, z jakiego punktu ją otworzę? Bo mogę powiedzieć, że autor otwiera książkę w pisaniu. Ja otwieram przeważnie od ostatniej strony albo gdzieś od środka. Jest to zapis myśli, jakaś iskra. I ta iskra potem rozszerza się, robi się samo. Czasami myślę, że każdy ma swoje przeznaczenie, że w życiu wszystkie kłopoty, cierpienia, rodzaj pracy, jaki wykonywał, on dzieje się po coś. Nie ma nic po nic. A podróżowanie raczej już nie zwiedzanie architektury, tylko zwiedzanie kultury, historia. To mnie interesuje, bo tu jest sens życia. A wszyscy tego sensu życia szukamy.
0: W drogę z Radiem Plus.

0: Zmiany w podatkach. Rząd podnosi drugi próg. Ma zostać wyrzucony ze służby policjant, który brał udział w tragicznym pobiciu na weselu w Wadowicach. Za nimi kilkaset kilometrów kaliscy pielgrzymi wrócili do domów. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej na ten temat nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 złotych rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszt dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
2: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
1: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
3: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przyniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
1: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
0: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Nie tylko zarzuty, ruszyła też procedura wyrzucenia go ze służby. Policjant, który brał udział w pobiciu na weselu w Wadowicach, na razie jest zawieszony. To funkcjonariusz z 19-letnim doświadczeniem. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Pobójce zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny. Policjant zapewne straci mundur.
4: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
0: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób. Śledczy chcą je postawić kolejnym dwóm. Odchodzą kolejni świadkowie historii. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i działaczka społeczna. W czasie powstania walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, używając pseudonimów Atma i Pączek. Po wojnie pracowała w szkołach specjalnych i aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym.
5: Śmierć Wandy Traczyk-Stawskiej oznacza stratę kolejnej osoby, która pamiętała Powstanie Warszawskie z własnego doświadczenia. Jak przypomniał Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, obecnie żyją 222 osoby, które walczyły w powstaniu. Jak dodaje, szczególnego znaczenia nabiera zachowanie ich wspomnień i świadectw.
6: Muzeum Powstania Warszawskiego od razu, jak zaczęliśmy pracę przy jego tworzeniu przed 60. rocznicą wybuchu, założyło specjalny dział Archiwum Historii Mówionej, który do dzisiaj zgromadził ponad 4000 wywiadów.
5: Wywiady dostępne są dla każdego na stronie Archiwum Historii Mówionej.
0: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmęczeni, ale szczęśliwi. Za nimi kilkanaście dni wędrówki i ponad 300 pokonanych kilometrów. Dziś do Kalisza z Jasnej Góry wrócili pielgrzymi. Pątników witali najbliżsi.
8: Najzięcia córki i wnuczki.
9: Także emocje zawsze są. Co roku przychodzimy. Duże, duże emocje.
10: Dobrze, szczerze myślałam, że będzie gorzej, bo pierwszy raz szłam w dwie strony, ale było całkiem nieźle. No i ta satysfakcja, że się tu doszło i ci wszyscy tutaj ludzie przyszli i nas powitać, to jest, było akurat warto.
11: Zmęczone, ale szczęśliwe.
10: Tak.
0: Kaliska pielgrzymka jest jedną z najstarszych pielgrzymek w Polsce. Pątnicy nie tylko idą do Czarnej Madonny, ale także wracają na piechotę.
12: Na naszym termometrze na Żurawie teraz 23 stopnie. Zerkam przez okno. Trochę chmur widzę, ale też widzę odrobinę błękitnego nieba, ale tego błękitnego nieba dziś wieczorem nie będzie zbyt dużo. W nocy zachmurzenie umiarkowane nad ranem i o poranku niewykluczone przelotne opady deszczu. Ale jak padać przestanie tak koło 8-9, to jutro zapowiada się całkiem słoneczny, no i całkiem ciepły dzień, bo na stołecznych termometrach nawet 25 stopni. 4,5 minuty już po 18. Robert Klonowski, dzień dobry. Najbliższe dwie godziny spędzimy wspólnie.

0: Heartbreak Hotel i Sissy Catch na 96,5 FM. Środa, 19 sierpnia, dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, a imieniny obchodzą Andrzej, Bolesław, Emilian, Jan, Julian, Juliusz, Marian, Tymoteusz i Wiktor. Wszystkiego dobrego od całego zespołu naszej stacji. Słońce zajdzie 2 minuty, 8 minut przed 20, a to oznacza, i to jest smutna wiadomość, że dzień jest krótszy od najdłuższego w roku, już o 2 godziny i 20 minut. 13 minut po 18.
1: Miasto moje, a w nim zaprasza Robert Klonowski.
2: Zapraszam, a z nami goście Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Dobry wieczór. A w zasadzie dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
2: I Piotr Wróblewski, Forsal, wcześniej też redaktor naczelny Raportu Warszawskiego. Cześć.
4: Cześć.
2: Słuchajcie, porozmawiamy o dwóch raportach, które się pojawiły ostatnio. Jedno to jest Warszawskie Badanie Ruchu 2025, podsumowanie wyników. I ono jest o tyle ciekawe, że to jest pierwsze tak duże badanie po 10 latach, więc pokazuje nam jakąś skalę tego, co się przez te 10 lat wydarzyło. Drugi raport to raport roczny Zarządu Transportu Miejskiego. On jest pewnie trochę mniej zaskakujący, trochę mniej podróżnych, minimalnie mniej, 1-2% w autobusach, tramwajach czy w metrze, ale za to duży wzrost komunikacji kolejowej. O tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać i porównywać też te dwa badania do siebie, ale zacznijmy od innego porównania, bo ty, Jarku, napisałeś taki duży artykuł w tygodniku Warszawa, opisujący to badanie, ale to było też duże wyzwanie pewnie dla ciebie, bo nie dało się porównać do końca wyników tych sprzed 10 lat, czyli z 2015 roku, do tych z 2025, bo one zostały trochę inaczej przedstawione. Czy to zostało przedstawione w ten sposób po to, żeby trochę pokazać, żeby ta skala tych różnic, które widzimy, była trochę bardziej zagmatwana?
4: Takie mam wrażenie, bo zostały przedstawione bardzo inaczej nawet, bo nie było ujawnionego takiego
2: całościowego
4: model split, czyli tego podziału na poszczególne środki transportu, czy też podróże piesze, tylko urzędnicy myśleli nad tym miesiącami, bo ja się dopytywałem już zimą o te

0: Kliniki Badania Ruchu 25 i oni przez wiele tygodni radzili, jak to przedstawić. Też słyszałem wersję, że one te metody nie są wiarygodne,
1: ale może
0: jest inny temat. Natomiast podzielili to na trzy grupy, czyli w jaki sposób podróżuje się w metropolii warszawskiej, która sięga no bardzo daleko, bo gdzieś do Mińska Mazowieckiego, gdzieś tam do za Nowy Dwór Mazowiecki, na zachód bodajże do Żyrardowa nawet. Także to jest ogromny obszar. Potem wyodrębnili obrzeża Warszawy i wreszcie samo centrum, gdzie te wyniki są dla transportu miejskiego najlepsze i tym się władze miasta pocieszają, ale chyba nie ma się czym pocieszać.
1: Jakie w ogóle wnioski, jak patrzycie na ten, czy to badanie ruchu was zaskakuje? Bo ja przyznam, że tak i za chwilę powiem dlaczego tak, ale ciekaw jestem, jak wy patrzycie na to badanie i na te wyniki.
2: No ja patrzę na to jeszcze z takiej perspektywy, że niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała swoje dane, czyli generalny pomiar.
1: Tak.
2: I to jest jeszcze jedno badanie, które wydaje mi się, że warto dołączyć do tych raportów, o których ty mówisz. I one pokazują, jak bardzo obciążona jest Warszawa jako samo miasto. Ja prześledziłem 24 kolejne najbardziej obciążone odcinki dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. To są odcinki związane z Warszawą, to są obwodnice. Pierwsze chyba 8 odcinków to jest trasa S8, mamy S2. To pokazuje, jak obciążona jest Warszawa komunikacyjnie i też pokazuje, jak bardzo brakuje tej drogi, o której mam wrażenie, że aż tak dużo się nie mówi, czyli tej drugiej obwodnicy, obwodnicy aglomeracyjnej, ale też dokończenia układu obwodnic w Warszawie, no bo przecież tak naprawdę mamy ogromną dziurę po prawej stronie, nie mamy śródmiejskiej obwodnicy, czyli obwodnicy Pragi obiecywanej od Hanny Gronkiewicz-Waltz przez 20 kolejnych lat. Nie mamy obwodnicy tej ekspresowej, czyli S17, która też miała powstawać wielokrotnie i przez różnego rodzaju błędy urzędnicze ona dalej nie powstanie. Prawdopodobnie 34 rok to jest dopiero moment, kiedy ona będzie. No i mam wrażenie, że też to jest taka perspektywa, na którą warto spojrzeć.
1: No tak, ale czy możemy powiedzieć, że ci, którzy wjeżdżają do Warszawy, to są tylko ci, którzy tranzytem przyjeżdżają? No jednak pewnie to raczej mówimy o tych, którzy wjeżdżają i tu zostają tymi samochodami. Że to jest ten problem tego, co pokazuje też ten raport.
2: No pewnie tak, ale to jest też kwestia w ogóle rozlewania się miasta, to co czytałem tu u kolegów Jarka w Gazecie Wyborczej, czyli kwestia największej wsi w Polsce, która jest po prostu, żyje się tam fatalnie, znajduje się pod Warszawą, kilkanaście tysięcy osób mieszka, no i to są osoby, nie oszukujmy się, które dojeżdżają na co dzień do Warszawy samochodem, do pracy, ale dojeżdżają dlatego, że mają prościej, mają łatwiej. I to chyba jest, tutaj nie ma co się oszukiwać, jakiekolwiek badania.
0: Prościej to bym nie powiedział, po prostu nie mają alternatywy.
2: Nie mają alternatywy, no właśnie. Znaczy pewnie mogliby gdzieś dojść, podjechać rowerem, przesiąść się na pociąg, na autobus, no ale jak mamy do wyboru, ja też kiedyś miałem taki wybór. Jadąc do Mordoru z domu, półtorej godziny komunikacją miejską albo 25 minut samochodem, no wybiera się ten samochód. Mhm.
1: Jarku, czy dla ciebie jest zaskoczeniem to, że jest taki jednak duży, tak dużo osób rezygnuje z komunikacji na rzecz samochodu?
0: Tak duże tąpnięcie, tak, na pewno jest zaskoczeniem. Można
1: bo te inwestycje, wydaje się, w komunikacji są ogromne.
0: Tak, ale też ogromne są inwestycje w drogi. Przecież przez ostatnie 10 lat to ten okres, który porównujemy, powstała nie tylko druga linia metra, w zasadzie już do końca, w tym roku będzie oddany ostatni odcinek, ale nie tylko kilka linii tramwajowych, ale też no przede wszystkim większość tras wlotowych czy wylotowych, w zależności jak patrzymy. Oprócz tej jednej przez Łomianki, gdzie słychać o dużych korkach i protestach, nawet blokadach, ale tam ruch wzrósł tylko 2%. A na innych wlotówkach...
1: No tam już chyba się bardziej nie dało.
0: To ponad 100%, o połowę. No cały na wschodzie przecież zestaw jest dróg. Autostrada od strony Mińska, Siedlec, od strony Lublina, południowa obwodnica Warszawy, ta obwodnica Raszyna i Janek z nowym wjazdem w Aleje Jerozolimskie. No to wszystko napędza ten ruch drogowy, o którym tu mówiliśmy. I też było pytanie o tranzyt. No on jest oceniany na poziomie 8-9% mniej więcej, czyli te pozostałe samochody jednak celem kierowców jest miasto.
1: Jarosław Osowski, Piotr Wróblewski, za chwilę wracamy i będziemy jeszcze sobie analizować, co wynika z tego warszawskiego badania ruchu.
3: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
6: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj warszawskie badanie ruchu, czyli analiza tego, co miastu wynika z badań ruchu w Warszawie i w warszawskiej aglomeracji. Porównujemy te wyniki obecne z tymi wynikami sprzed 10 lat. Mówiłem, że powiem o swoich zaskoczeniach, bo ja od wielu już lat mieszkam pod Warszawą, mieszkam w Piasecznie, czyli blisko wspomnianego Józefosławia, ale w takim stricte Piasecznie. I jak ja patrzę na tę perspektywę zmiany w komunikacji przez te 10 lat, to z mojej perspektywy zmiana jest ogromna i to na rzecz komunikacji, bo jadąc do radia na przykład, do centrum, dzisiaj jazda samochodem wydaje mi się bezsensowna, no chyba, że jadę wieczorem, to wtedy być może, ale w ciągu dnia wsiadam sobie w autobus 709, jadę Puławską, gdzie jest buspas, więc błyskawicznie przejeżdżam Puławską, dojeżdżam do metra, wsiadam w metro, jestem w centrum. Jadę do rodziców na Ochotę, wsiadam sobie w SKM-kę czy w Koleje Mazowieckie, po 18 minutach wysiadam na Rakowcu i jestem u rodziców. Jakby z tej perspektywy zmiany przez te ostatnie 10 lat były na tyle duże w komunikacji, że dla mnie wybór samochodu dzisiaj jest raczej opcją, nie wiem, jak jest zimno ewentualnie, ale komunikacja jest wyjątkowo wygodna, więc jestem zaskoczony, nie ukrywam, z takiej perspektywy mojej, że ten raport pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Zastanawiam się, czy ja mam takie szczęście, że być może mieszkam w takim miejscu, że tam się tak dużo zmieniło, a w innych miejscach ta komunikacja się w ogóle nie zmieniła, no bo zastanawiam się, gdzie szukać tego problemu, bo o kilku wspomnieliśmy, ale gdzie wy jeszcze widzicie ten problem?
2: A ilu mieszkańców oprócz ciebie się przeprowadziło do Piasecznia?
1: No, mnóstwo.
2: Właśnie, o to chodzi. Te badania ruchu pokazały, że przez ostatnie 10 lat w metropolii warszawskiej przybyło 300 tysięcy mieszkańców, przy czym 180 tysięcy wokół Warszawy, czyli właśnie na przykład w Piasecznie czy w Józefosławiu. No i nie wszyscy mają takie szczęście jak ty może, że mają autobus czy pociąg blisko, żeby dostać się do Warszawy. Tak to powinno działać. Głównie komunikacja szymonowa tu jest ratunkiem, czyli właśnie linie kolejowe. Mamy ich całkiem dużo. One są co prawda niektóre już bardzo zapchane. Potrzeba rozbudowy o dodatkowe tory. To się zaczęło na linii Otwockiej. W planach jest na linii do Legionowa.
1: Potem, no, linia Radomska potem też jest w planie.
2: Tak, dalszy plan, linia Radomska. Ale pytanie, czy to wystarczy, czy nie powinniśmy jednak sięgać po kolejne rozwiązania, na przykład tramwaje podmiejskie, na przykład linie metra, żeby przedłużyć, tak jak to jest, no, w większości stolic europejskich, że metro opuszcza granice miast.
1: No, ale to tu chodzisz do tego też pytania o ustawę aglomeracyjną, o której jest mowa od bardzo, bardzo dawna. Obecna samorządowcy mówią, że tego się poprzednio nie dało, bo PiS blokowało tę ustawę metropolitalną, no ale minęło tyle lat i tej ustawy dalej nie ma. Znaczy, co się dzieje z tą ustawą? Gdzie my jesteśmy? Bo ja pamiętam, że przed rokiem w wakacje rozmawiałem chyba z przedstawicielami właśnie Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Oni mówili, że pod koniec roku pewnie ta ustawa będzie. No tej ustawy dalej nie ma.
2: Tak, to jest zadziwiający brak, jakaś taka niemoc rządzących. No, wydaje się, że to jest kluczowe teraz, żeby skoordynować po pierwsze i działania w transporcie, finansowanie, model finansowania budowy tych inwestycji bardzo potrzebnych, komunikacyjnych, a potem też utrzymania, bo no, żadna gmina nie da sobie rady finansowo, żeby taki dojazd metrem czy tramwajem utrzymać.
1: Właśnie, no, to jest to, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, bo też miałem okazję rozmawiać z burmistrzem chociażby Piaseczna. No, jakby mówi się o tym tramwaju, nawet ten pomysł metra przedłużenia Skabat nie jest do końca zamknięty, no ale mowa jest o tym, że no, taka gmina w żaden sposób tego nie udźwignie.
3: To jedno, że nie udźwignie, ale drugie pytanie jest o to, jak ten model funkcjonowania komunikacji miejskiej dla całej aglomeracji miałby wyglądać. Wiadomo, że ta współpraca też wynika z zależności politycznych. Tym przykładem chyba najlepszy jest Otwock, który od sierpnia zeszłego roku zrezygnował z tej współpracy.
1: No to właśnie o to zaraz was zapytam, ale dokończę.
3: No właśnie, no i to też chyba pokazuje, że tutaj potrzebny jest jakiś taki model współpracy ponad podziałami, bo no bo te zmiany, to o czym już też wspomnieliście, dla całej aglomeracji są bardzo duże i to Warszawie powinno na tym najbardziej zależeć, no bo to do Warszawy wjeżdża te 1 700 000 pojazdów z gmin ościennych, to Warszawa...
1: Czyli nie tylko dobra komunikacja w Warszawie, no ale potrzeba tak, żeby ci ludzie już nie musieli do tej Warszawy wjeżdżać po prostu, tak? Żeby oni mogli już z tych swoich ośrodków satelickich wokół Warszawy po prostu już tą komunikacją dojechać.
3: Tak, tylko pytanie jakby komu na tym bardziej zależy. Ja mam poczucie, że bardziej powinno na tym zależeć w Warszawie, no bo to Warszawa się boryka z tym problemem. To jest plus 800 tysięcy samochodów versus 2015 rok, które wlewa się do miasta. To jest ogromna liczba. To jest naprawdę... Tak jakbyśmy dodali do siebie cztery trasy S8. To jest naprawdę sznurek samochodów niesamowity.
1: Piotr, poruszyłeś te kwestie właśnie, to chciałem o to zapytać, bo właśnie mówimy o tej współpracy w ramach komunikacji. Rzeczywiście są gminy, w których jeżdżą niebieskie autobusy z logo Warszawskiego Transportu Publicznego. Ale tych gmin zaczęło nam właśnie ubywać, no bo wspomniany Otwock stworzył swój system komunikacji. Wiele tych gmin podwarszawskich ma swoje systemy komunikacji. Pytanie, jak to scalić, żeby rzeczywiście było tak, że no mamy ten jeden bilet i tym jednym biletem sobie podróżujemy po mieście, bo jeżeli wszyscy zaczną tworzyć swoje systemy komunikacji, to podejrzewam, to będzie coraz trudniejsze do scalenia w całość.
2: No, możemy teraz obserwować regres, bo jednak Warszawa, tak jak mówiłeś, Piotrze, powinno Warszawie zależeć na... ułatwianiu transportu publicznego w aglomeracji, no to jednak Warszawa przez te wszystkie lata jakby oddolnie, mimo braku ustawy, stworzyła taki system jednak wspólnego biletu. Zarząd Transportu Miejskiego to koordynował w ponad 30 samorządach, miastach i gminach mniejszych. Natomiast od pewnego czasu mamy regres, bo jest Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych.
1: Który miał zrobić dobrze, a chyba robi źle.
2: No, poprawia sytuację niewątpliwie tam, gdzie samorządy to umiejętnie robią i te pieniądze od rządu dobrze gospodarują nimi. Natomiast jeśli chodzi właśnie o styk takich dużych miast i ich sąsiedztwa, to przestało działać, bo nie ma dopłat do wspólnego biletu, który działał. I on jest, ten system, rozmontowywany, tak jak mówiliśmy, w Otwocku, gdzie Otwock korzysta, sięga po pieniądze rządowe, czy też cały w ogóle powiat zachodni, warszawski zachodni, grodziski, tam świetnie się rozwijają grodziskie przewozy autobusowe, ale one nie są włączone do tego wspólnego biletu i dla pasażerów oznacza to, że oni wprawdzie mają lokalnie dobre dojazdy, ale już jak jadą do Warszawy, no to muszą kupować dwa bilety, a nawet trzy, bo jeżeli na koleje mazowieckie się przesiadają, no to osobno.
1: Znaczy też pokazujemy, że każdy na swoim podwórku, tak, próbuje tutaj pogrzebać, żeby było fajnie i dobrze dla mojego mieszkańca, ale nie myśli perspektywicznie, że no jeżeli tworzymy osobne systemy, no to z automatu ktoś, kto musi przyjechać tym lokalnym, a potem tym warszawskim i musi kupić jeden bilet i drugi bilet, stwierdzi, dobra, wsiadę w samochód i pojadę.
2: Dokładnie i to jest też kluczowe, żeby opanować ten żywioł na poziomie metropolii z jakimś finansowaniem odgórnym. W Paryżu, w regionie Ile-de-France od lat jest, nawet dopłaty są rządowe do metra, do budowy, do przedłużania tras, potem do utrzymania, bo to jest bardzo drogi system. No to co Kraków teraz się porywa na to metro, to no, daj Boże, żeby im się udało, ale wątpię, żeby się udało, bo to jest bardzo po prostu drogie.
1: No, słyszymy zresztą od tylu lat, że już chyba nikt nie pamięta, kiedy pierwszy raz o metrze w Krakowie była mowa.
2: Tak, no, natomiast my lepiej skupmy się właśnie na naszych problemach warszawskich i w metropolii, która się bardzo rozrasta. No, coś, na co nie mamy wpływu, się stało. Natomiast myślę, że powinny władze działać energiczniej niż dotąd, bo problem będzie narastał.
1: No to zaraz o te twoje propozycje i to, co masz na myśli, mówiąc o tych zmianach, które być powinny, to za chwilę będę was pytał. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o warszawskim badaniu ruchu.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
10: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim warszawskie badanie ruchu za 2025 rok, chociaż one pokazuje to, co wydarzyło się w komunikacji przez tak naprawdę 10 lat, bo mamy porównanie tego, co było w takim badaniu w 2015 i co mamy teraz w 2025. Czy was zaskakuje, jak mało jest rowerzystów? Bo to chyba tam po 3% mniej więcej jest pokazane, że tyle osób korzysta z rowerów. Jestem zaskoczony, bo jak patrzę na ścieżki rowerowe, to mam wrażenie, że one są pełne, a tu nagle nam się okazuje, że jakieś 3% z nas tylko podróżuje tymi rowerami. Ci, którzy piszą, że po co nam ciągle te ścieżki rowerowe, no mają argument.
2: Ja przyjechałem tutaj zresztą rowerem, więc, więc zaliczam się do tego ruchu. Chociaż to były właściwie dwie podróże, bo i transport publiczny i rower, ale rzeczywiście, no ten wynik wydaje się dość niski, biorąc pod uwagę, że ten transport się robi coraz popularniejszy.
1: Veturilo też bije ciągle rekordy przecież popularności.
3: Właśnie ostatnio zaczęło spadać.
1: A z kolei są kolejne miasta, które też rezygnują z roweru miejskiego. Józefów bodajże zrezygnował w tym roku z Veloyu, więc...
2: Mhm. Ale ja bym jeszcze dodał taką jedną rzecz, że to badanie pokazuje, że zwiększa się też ta mobilność wewnątrz danej dzielnicy i niestety, ale wychodząc poza Śródmieście, stan ścieżek rowerowych, on nie jest idealny. Chociażby moja okolica, czyli okolica Kamionka, to są pourywane ścieżki. Jest tam bardzo dużo teleportów. Mhm. Zdarzają się takie miejsca, których, jak ulica Grochowska, gdzie ja bym się bał jechać rowerem tą ulicą, nie mówiąc już, żeby jechać z dzieckiem. I to jest kolejna kwestia, bo jest wiele osób, które chciałoby przerzucić się na rower i korzystać z niego częściej, ale nie może ze względu na bardzo wiele braków. Ten system rowerowy, on się rzeczywiście rozwija, ale bardzo uważam, że brakuje mu takiej spójności. Brakuje mu tego, żeby te ścieżki były kontynuowane, żeby te drogi były kontynuowane, żeby można było faktycznie płynnie przejechać.
1: Z punktu A do punktu B po prostu pojechać i dojechać. Bo też z tego raportu wynika, że dużo chodzimy pieszo, że bardzo dużo po mieście podróżujemy pieszo, że wcale nie korzystamy z komunikacji z roweru, czy tylko właśnie pieszo chodzimy. To z kolei wydaje mi się, że no, tworzy nam się być może to miasto 15-minutowe po prostu, tak? Że jeśli mamy wszystko w miarę blisko, to my nie korzystamy z tej komunikacji, bo my podejdziemy sobie do sklepu, do, nie wiem, do jakiegoś centrum handlowego, po jakieś zakupy, że to wszystko jest na tyle blisko, a często pracujemy też w okolicy. Nie mówiąc o tym, że generalnie cały czas pracuje wielu z nas hybrydowo, tak? Być może to jest ta odpowiedź na to, że chodzimy pieszo, nie jeździmy komunikacją.
3: Tak, tutaj do tych wskazań podróży pieszych są zastrzeżenia, że ich odsetek wzrósł właściwie dwukrotnie w ciągu 10 lat. No może coś tutaj zawiodło w metodologii badań, ale z drugiej strony rzeczywiście, tak jak przekonują władze miasta, powstało dużo centrów lokalnych i usług w zasięgu dojścia. No też te sklepy wszystkie małe, spożywcze podobno skłaniają, żeby iść kawałek pieszo niż jechać do centrum handlowego po większe zakupy, może tak jak dawniej się to robiło. Plus jednak słabsza oferta komunikacji miejskiej, jeżeli jakaś linia jeździ co pół godziny, co 20 minut, no to jak ucieknie tramwaj czy autobus, no to wolimy podejść dwa czy trzy przystanki
1: niż czekać.
3: No i tu też może z tego wynika ten ruch pieszy większy.
1: Tu jest też mowa, zresztą piszesz o tym w swoim ostatnim artykule, o tej uberyzacji, że korzystamy z takiej formy poruszania się po mieście. Ona nie jest specjalnie droga, więc i pewnie szybsza, więc wybieramy sobie... Rzeczywiście uważacie, że to jest duży problem?
3: To jest potworny żywioł. To się wymknęło już spoza kontroli. No niestety samorządy zostały pozbawione jej w poprzedniej kadencji Sejmu w jakichś tajemniczych okolicznościach, czyli nie można limitować licencji na te przewozy typu Uber.
1: No ale z drugiej strony wszystkich chyba teraz występują.
3: 70 tysięcy pojazdów, które to po mieście krążą, no to są potworne ilości, tak? No ja już tutaj do studia, do Śródmieścia nie przyjechałem samochodem, bo wiem, że tego nie należy robić, bo bym się spóźnił i bym szukał tego miejsca. No wczoraj no, nawet byliśmy w Raczej, nasza znajoma zawróciła, mówiłem, że nie jedź samochodem. przyjedź tramwajem, ale niestety nie posłuchała i nie miała gdzie zaparkować. Także, a te Ubery jeżdżą i krążą i blokują.
1: No tak, ale dzisiaj to już nie są takie przewozy osób jak jeszcze ileś lat temu, że podjeżdżał samochód, który w ogóle nie był oznakowany. On dzisiaj ma logo Warszawy, ma normalnie syrenkę, jakby jest normalną taksówką.
2: Ale ja uważam, że tutaj nie o to chodzi. To, o czym też tutaj Jarek wspominał, chodzi o liczbę. W 2018 roku było, jeśli dobrze pamiętam z tego reportu, 11 tysięcy takich samochodów, teraz mamy 70-75. To jest po prostu wzrost samochodów, które każdego dnia wyjeżdżają. To nie są takie samochody, które stoją w garażach, stoją na parkingach. One cały czas się poruszają, głównie w okolicy Śródmieścia, głównie w okolicach centr biurowych, różnego rodzaju miejsc, które i tak są zatłoczone, więc to one generują ruch. No i właśnie pytanie, co z nimi zrobić. Mam wrażenie, że w tym momencie też nie ma do końca na to rozwiązania, bo patrząc na gdzieś rozwiązania z innych krajów, moglibyśmy teoretycznie próbować szukać stref, które nie byłyby dostępne dla takich pojazdów, ale chyba nawet obecnie samorząd nie ma takich przepisów, żeby ograniczyć. Nie. Strefa czystego transportu
1: trochę jest fikcją na razie.
2: Raz, że jest fikcją, ale dwa, że może sprawdzać jedynie konkretne parametry wiekowe samochodu i tylko na tym się opiera, choć tak jak wspomniałeś, jest rzeczywiście fikcją.
1: No właśnie, to za chwilę u nas wiadomości o 19, ale po 19 zadam to pytanie, którego cały czas jeszcze nie zadałem. Jakie wy widzicie rozwiązania, żeby było lepiej? Chyba, że takich w ogóle nie ma, ale to o tym już po wiadomościach.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kolejni ranni wrócili już do kraju. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Następna grupa polskich strażaków poleci do Hiszpanii. Trwa walka z ogromnymi pożarami. Iga Świątek gra dalej. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało dziś do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W jakim stanie są pielgrzymi i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
2: Stan poszkodowanych pozwalał na transport, ale cały czas muszą być pod opieką lekarzy. Trafili do 3 rzeszowskich szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też na oddział chirurgii szczękowej.
2: W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
2: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
1: W poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciła pierwsza grupa 21 poszkodowanych. Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Ofiara postrzału w Swarzędzu nie żyje. Decyzji o zmianie zarzutów dla sprawcy na razie nie ma. Przypomnijmy, zmarła 46-latka raniona w głowę przez byłego partnera. Ten oficjalnie wciąż odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Szczegóły zna Natalia Krystek. Powiedz, dlaczego Remigiusz Z. nie usłyszy na razie nowego zarzutu.
5: Bo najpierw formalności. Prokuratura zleciła sekcję zwłok kobiety, by upewnić się, że przyczyną zgonu był sobotni postrzał. Jak przekazał mi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu, termin badania nie jest jeszcze znany. 46-latka zmarła wczoraj po południu. Do szpitala trafiła w krytycznym stanie z raną postrzałową głowy. Dzień później, w niedzielę, policja zatrzymała sprawcę. 51-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznał się, powiedział, że zrobił to z miłości. Teraz może odpowiedzieć za zabójstwo. Decyzje w tej sprawie zapadną jednak dopiero po sekcji.
1: To była Natalia Krystek, dziękujemy. Ostatnia zmiana polskich strażaków wyleci jutro do Hiszpanii. Będzie walczyć z ogromnymi pożarami. To 35-osobowa grupa, m.in. z województw podlaskiego i lubelskiego. Zajmie się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie.
6: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
1: Mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Kondrat. Będą walczyć z pożarami w północno-wschodniej części Hiszpanii. Misja potrwa do końca sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. O półfinał Świątek zagra teraz z wygraną spotkania Rybakina Schneider. Impreza w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open. Początek 30 sierpnia.
7: Trzy minuty po 19:00. Robert Klonowski, dobry wieczór. Kolejna wspólna godzina przed nami. A czy można ją zacząć lepiej niż z Tiną Turner? No pewnie nie. Tina Turner i Private Dancer już teraz.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a z nami Jarosław Wosowski, Gazeta Stołeczna, Piotr Wróblewski, Forsal.pl.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Rozmawiamy o warszawskim badaniu ruchu 2025, podsumowanie wyników. Obiecałem, że zapytam was o rozwiązania, ale też zapytam też z takiej perspektywy, jak ja sobie o tym myślę. Bo rzeczywiście nie da się ukryć, że transport się w Warszawie rozwija. Znaczy mamy budowę metra, mamy rozwój sieci tramwajowej. Tylko właśnie widzę taki problem, że no, powstaje ta linia tramwajowa z Wilanowa, która miałaby dojechać na Wolę. No ale to trochę jak o teleportach, o których ty mówiłeś w przypadku sieci rowerowej, że tu też mamy teleporty. Mamy odcinek w tej chwili wbudowany w zasadzie do Niepodległości. Potem mamy teleport, bo nie ma odcinka na Rostafińskich aż do Banacha. Potem mamy odcinek teraz budowany od Banacha do Dworca Zachodniego. I potem znowu mamy teleport, czyli nie mamy czegoś, co domknęłoby, czyli od Zachodniego do Kasprzaka. Ja rozumiem, że nie da się budować wszystkiego naraz, bo trzeba mieć finansowanie, ale jednak no, to powinno być tak zbudowane, tak zaprojektowane, że kończymy jeden odcinek, zaczynamy kolejny, a nie to, że mamy teraz w zasadzie dużo wybudowane, ale ten odcinek na Rostafińskich przez Pole Mokotowskie, ten odcinek od Zachodniego do Kasprzaka, no, to są perspektywy dopiero lat 30., że tam coś chyba realnie powstanie.
3: Bardzo wolno to trwa wszystko, mimo że i tak w ostatnich latach coś drgnęło w inwestycjach tramwajowych, ale no, potrzeby są ogromne, to nie może tak wolno postępować, na przykład na Białołęce. Mieszkańcy w ogóle nie mają tramwajów, mimo że słyszą obietnice już od 20 lat, czy to na Modlińskiej, gdzie niedługo będziemy chyba obchodzili 15-lecie wiaduktu
1: tramwajowego. Chociaż oczywiście jakieś prace tam, przynajmniej koncepcyjne, nad tym ruszyły wreszcie,
3: ale
1: tak?
3: Ale nie coś można, ile można projektować, to wreszcie trzeba zacząć budować. Tak samo ta linia, o której ty mówisz. Po pierwsze, że bardzo długo trwa sama budowa i to jest karygodnie długo. Wszystkie terminy są przekroczone.
1: No tak, bo ten odcinek sam w Wilanowie formalnie jeszcze nie jest dokończony, bo tam nawet nie mamy zielonej fali. Te tramwaje tam jeszcze nie mają priorytetu.
3: Półtora roku mija od puszczenia ruchu, a ciągle tam nie jest dokończone. No i te kluczowe odcinki dalsze, łączące Mokotów z Ochotą czy Ochotę z Wolą. Bardzo ich brakuje i to się z kolei przekłada na układ tras tramwajowych, czyli że one są takie prowizoryczne, że Zarząd Transportu Miejskiego jakoś to robi etapami, że to nie działa dobrze, że tramwaje potem są pojedyncze linie na tych nowych odcinkach budowanych dużym kosztem, które kursują poza szczytem bardzo rzadko i
1: no tak, na Rakowieckiej w tej chwili jeździ jedna linia, tak? I to dokładnie też nie jakoś specjalnie często, więc powstał odcinek, który na razie jest w zasadzie niewykorzystywany. Ten odcinek, który powstaje od Banacha do Dworca Zachodniego, tam też będzie pewnie tylko jedna linia.
3: Niestety.
4: No, właśnie. To jest pytanie, ale tu też chodzi o całe tak naprawdę okolice, całe dzielnice, które są komunikacyjnie wykluczone, bo znowu działa taka strategia, gdzie deweloper i inwestor ma dużo więcej do powiedzenia niż miasto. To oczywiste. Niestety się wydaje, ale też brakuje jakiejś takiej synergii. W momencie, kiedy powstają nowe osiedla, chociażby na Pradze Południe, powstają nowe osiedla na Białołęce, nikt nie myśli, żeby transport publiczny był tam od początku, po to, żeby przyzwyczaić osoby, które przeprowadzają się do gigantycznych
1: osiedli. To samo było z Wilanowem, z miasteczkiem Wilanów.
4: To samo było w Wilanowie, tylko że na Białołęce trwa to od lat 80. przecież. Te osiedla powstały tam już lata temu. Na Kamionku osiedla, sam tam mieszkam, więc doskonale to widzę, w których mieszka kilkanaście tysięcy osób, powstały, a trwa spór o to, żeby uruchomić tam jedną dodatkową linię autobusową. No to w ten sposób nie zachęca się do korzystania z transportu publicznego, tym bardziej, że wielu mieszkańców oczekuje zmiany tu i teraz. Nawet radni dzielnicowi chcą tych zmian, szukają, proponują pewne rzeczy i zderzają się ze ścianą. No, będę tą Białołękę chyba powtarzał do skutku, ale osoby, które tam mieszkają, mogą się poczuć wielokrotnie oszukane. I koniec końców muszą wsiąść do samochodu często.
1: To gdzie jest ta ściana? Kto jest tą ścianą największą, z którą się zderzają i radni, i mieszkańcy, i cała Warszawa?
3: Ściana w sensie finansów, ograniczeń organizacyjnych? No trudno powiedzieć, bo przecież Warszawa ma już budżet roczny przekraczający 30 miliardów złotych, więc no,

0: No nie możemy mówić, że...
1: Inwestycje na komunikację, jeśli dobrze pamiętam, są chyba najwyższe, chyba tylko edukacja ma wyższy budżet.
0: To prawda.
1: A potem już jest komunikacja.
0: Też pytanie, czy te inwestycje są sensowne, no bo jednak jeżeli się planuje trzecią linię metra, która ma przewozić jakąś garstkę pasażerów na okrężnej trasie, na krótkiej trasie, no to pytanie, czy jeżeli władujemy w to kilka miliardów, czy to jest sens? Czy nie lepiej przeznaczyć na inne potrzeby? No Gocław, ty mówiłeś, że Białołęka czeka od lat 80. Gocław czeka jeszcze dłużej, od 70.
2: No właśnie, to prawda.
0: Tam powstało ogromne blokowisko, no większe niż niejedno miasto. W ogóle nie mają komunikacji szynowej bardzo blisko centrum. Więc naprawdę jest jakaś taki marazm w ratuszu. Już nie mówiąc o tym nieefektywnym wydatkowaniu pieniędzy publicznych, no ale też mam wrażenie, że urzędnikom się nie chce, że nie mają może nad sobą właściwego nadzoru. Nie wiem, z czego to wynika.
1: Tutaj w twoim tekście też pada taka sprawa, że być może należałoby jednak jakoś bardziej scalić zarząd transportu miejskiego z zarządem dróg miejskich, tak? Żeby tutaj się też było łatwiej dogadywać. Jednak w wielu miastach mamy zarządy transportu i dróg jako jedną instytucję. Myślałem bardziej o polskich krajach, ale być może masz rację. No właśnie, czy to jest według was jakiś problem, że być może, nie wiem, no jest sugestia zarządu transportu miejskiego, że tu powinien być buspas, no i wpada do zarządu dróg miejskich, nie, no tam się nie da.
0: Z drogami, z inżynierem ruchu. Bardzo długo to trwa. Tak, może to jest jakiś pomysł, żeby scalić to, tak jak kiedyś było dawniej, że jeden wiceprezydent miasta to koordynował.
1: A kto dzisiaj odpowiada tak naprawdę? Jest jedna osoba, która odpowiada za komunikację w ratuszu?
0: Chyba nie.
2: To jest właśnie dobre pytanie.
0: Tak, to jest nieodgadnione. Zarząd transportu miejskiego...
2: Chyba prezydent Męcina, tak mi się wydaje.
0: Nie, ZTM podlega sekretarzowi miasta. I te badania też ruchu.
1: No właśnie,
0: to prezentował. To jest bardzo dziwne. Nie wiem, z czego to wynika.
1: No dobrze, to za chwilę u nas podsumowanie tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. Jarosław Osowski, Piotr Wróblewski. Wracamy za moment.
3: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
0: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim warszawskie badanie ruchu. No to pytam was wprost. Jakie rozwiązania tego problemu, że mamy odwrót od komunikacji na rzecz samochodów? Droższe parkowanie w centrum?
2: Po pierwsze, parkowanie w centrum weekendami. To jest coś, co jest dla mnie tak bardzo zaskakujące, że no tutaj się chyba wszyscy zgodzimy. Wracam, niedawno byłem w Trójmieście, Sopot, Gdynia, miasta, które wprowadziły już takie rozwiązania. Tam jest zupełnie normalne to, że mamy podział na różne strefy płatnego parkowania.
1: W centrum w Sopocie chyba 9 zł się teraz ponad płaci za godzinę parkowania.
3: Od 1 maja.
2: W Gdyni ten system już działa. Czym bliżej centrum, tym drożej. W Warszawie mamy jedną strefę tak naprawdę. Nie ma tutaj podziału. W weekendy dalej można przyjechać samochodem. Wielu mieszkańców i nie tylko mieszkańców z tego korzysta. No to jest jednak, no niestety, trzeba to powiedzieć. Jeżeli chcemy zrobić porządek z samochodami w Śródmieściu, no to jest zły nawyk. Budujemy zły nawyk, że można po prostu w dzień wolny przejechać samochodem i przejść się po krakowskim Przedmieściu, czy gdziekolwiek indziej. Więc to jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić.
1: Niedawno rozmawialiśmy o nowym centrum Warszawy i tam słuchacze komentowali, więc ktoś pisał, że jestem oburzony, bo ja nie mogę przyjechać na spacer samochodem do centrum, bo nie mam gdzie zaparkować. Myślę sobie, no to właśnie nie powinno tak być. Znaczy, jak chcesz na spacer, to pójdź na ten spacer, a nie przyjeżdżaj na spacer.
3: No są też garaże, tak? Można z nich skorzystać, jeśli ktoś przyjechał samochodem.
1: Parking pod Placem Powstańców ciągle świeci pustkami chyba.
3: Tak, i też jest pod Placem Defilat, czy na Nowogrodzkiej. Nawet ulica się nazywa parkingowa, że tam jest parking wielopoziomowy.
1: Taka podpowiedź.
3: Natomiast rzeczywiście ceny parkowania w Warszawie, stawki są jedne z najniższych w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Druga to te abonamenty nieszczęsne dla mieszkańców, które kosztują 30 zł rocznie od samego początku, czyli od 99 roku. To jest coś niebywałego, że mieszkańcy płacą tak mało. Co prawda bez gwarancji znalezienia miejsca blisko domu, to fakt. Natomiast no tutaj miasto się pozbawiło wpływu na ograniczanie liczby samochodów, tak? No, że, no, jeżeli płacisz 30 zł rocznie, no to kupuję kolejne samochody właściwie bez ograniczeń. Następna sprawa to co mówił Piotr, że są te różnice w strefach parkingowych w innych miastach, w cenowe, ale też z kolei miasta europejskie wprowadzają limity parkowania, tak? Czyli nie możesz parkować dłużej niż 2 godziny. To też należałoby rozważyć w Warszawie, no żeby to parkowanie było rzeczywiście dla tych, którzy potrzebują, tak? Czyli no, na przykład jesteś chory, przyjeżdża gdzieś do lekarza, no musi skorzystać, niepełnosprawny, czy jakaś pilna sprawa w urzędzie, przyjeżdża, załatwia, odjeżdża, a nie stoją te samochody godzinami za te niskie stawki, albo wręcz za darmo. No ja tutaj dołączam do swojego tekstu zdjęcie z tak zwanych błoni Stadionu Narodowego, gdzie po prostu nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Tam jest ogromny plac wysypany takim grysem i no setki samochodów zajmują, i byłem też świadkiem, jak opuszczają kierowcy to miejsce po południu. No to jest jeden wielki korek, żeby się wydostać na Grochowską, na Waleję Zieleniecką. Wszystko się blokuje. No tak nie może działać.
1: No ale no dobrze.
2: Ja bym tutaj jeszcze dodał jedną rzecz. Mam wrażenie, że to jest też kwestia pewnej świadomości, że jednak urzędnicy w Warszawie, Rafał Trzaskowski jako taki, też kieruje się tym, co słyszy w internecie, co mówi ogół mieszkańców, a wiadomo, że ogół mieszkańców jeździ samochodami i nie chce jakichś radykalnych zmian. Zobaczmy, co się działo w Krakowie. Więc tu jest jeszcze kwestia systemowa, która polega na tym, że trochę mam wrażenie, że wiele osób nie przyjmuje tego, że mieszkając w mieście powinno się godzić na pewien samochodowy kompromis.
1: Zwłaszcza, że no jednak wydaje się, że w ścisłym centrum, już zwłaszcza w ścisłym centrum, ta komunikacja naprawdę jest wygodna i dostępna i w zasadzie wszędzie to jedziemy, tam tą komunikację. Mamy metro, autobus, tramwaj, SKM-ki, koleje mazowieckie, wszystko tam jedzie przez to Śródmieście, więc w samym Śródmieściu naprawdę jest łatwo poruszać się komunikacją.
3: I Boże, te wyniki badań, o których zaczęliśmy rozmowę, pokazują, że w centrum rzeczywiście jeszcze komunikacja miejska wygrywa, tam 40% podróży. Mhm. Czyli z przewagą nad samochodami to się utrzymuje, no ale to jest już tylko powiedzmy, no ścisłe centrum, czy też to centrum wewnątrz obwodnicy śródmiejskiej.
2: I to jest mniej niż wynik ogólny z 2015 roku, bo 43% wtedy ogółu jeździło transportem. To też pokazuje, że to jest chyba ostatni bastion taki.
1: A zwróćmy uwagę, że chyba też przez te 10 lat nawet nie mieliśmy wzrostu cen biletów komunikacji miejskiej, bo kiedy był? Chyba w 2013 roku?
3: W 2013 roku i tu też uważam, że jest problem, ponieważ no, władze miasta przedstawiają to jako atut, że tak dbają o komunikację, ale pieniędzy brakuje, koszty bardzo rosną, czy to paliwa, czy to zarobków kierowców motorniczych, wszystkich pracowników, których brakuje, a kończy się to po prostu cięciami w rozkładach jazdy, tak? Czyli po cichu oferta jest pogarszana, bo wakacje się zawiesza, linie już jej nie przywraca, rozkład się zmienia, już stary nie wraca. I tak krok po kroku się tą ofertę pogarsza i zniechęca warszawiaków czy mieszkańców aglomeracji, żeby korzystali z transportu publicznego, a potem mamy takie wyniki, jakie mamy.
1: No dobrze, to co jeszcze? Droższe parkingi, droższe parkowanie w centrum miasta i parkowanie w weekendy. Ustawa aglomeracyjna to po drugie. Co jeszcze jest waszym zdaniem potrzebne, żebyśmy za 10 lat, jak się tutaj szczęśliwie spotkamy i będziemy mieli warszawskie badanie ruchu 2035, żeby te trendy się odwróciły?
2: No to jest kwestia tego potężnego ruchu samochodowego i tej potężnej liczby aut, które wjeżdżają do Warszawy. Są rozwiązania z zagranicy, które pokazują, że te tablice rejestracyjne, które nie są z obrębu miasta, na przykład do tego miasta wjechać nie mogą, czy do niektórych miejsc. Tego na razie nie mamy w Warszawie, nie mamy w ogóle w Polsce, ale być może to jest jakieś rozwiązanie. Naprawdę patrząc na te 1 700 000 samochodów, które wjeżdżają każdego dnia do Warszawy, no to jest ogromna liczba. Te samochody muszą gdzieś zaparkować i nagle okazuje się, że kończą się miejsca, które są potrzebne do takiego codziennego funkcjonowania właśnie urząd, szpital, szkoła, chociaż szkoła to tutaj w duży nawias powinniśmy wziąć. Więc ja uważam, że...
1: No tak, ale dowożenie dzieci do szkoły, tak? To pewnie to masz na myśli, mówiąc.
2: No wiadomo, tak, że ale pytanie, czy nie lepiej ich dowozić rowerem właśnie.
1: Albo komunikacją.
3: Ja bym stawiał i na ograniczenia, czyli na kij, czyli jakieś podwyższanie stawek parkingowych, czy zasad w ogóle płatnego parkowania, ale też na takie przekraczanie granic i miasta, i własnego może myślenia urzędników do tej pory, czyli jednak rozwój komunikacji szynowej, która by przekraczała granice Warszawy, czyli linie tramwajowe podmiejskie, no bo z kolei, czy nie metro do Łomianek,
1: z kolei ten ostatni raport Zarządu Transportu Miejskiego za ubiegły rok, no właśnie pokazuje, że ta komunikacja szynowa ma się fantastycznie, tak jak inne
3: kolej.
1: Systemy. Kolej, tak,
3: dojazdowa.
1: Dojazdowa, czyli WKTK i SKMK i Koleje Mazowieckie, tutaj mamy bardzo duży wzrost.
3: Jeśli nie ma remontów, jeśli nie ma jakichś cięć, ograniczeń, to oczywiście, że ludzie jeżdżą bardzo chętnie koleją, bo dojeżdżają do samego centrum bardzo szybko, no przecież tam z Grochowa jest nowa stacja, to dojeżdżasz w 10 minut, tak? Do Śródmieścia nie potrzeba trzeciej linii metra wcale.
1: No zresztą tu jest też zapowiedź w tym projekcie Warszawa 2040+, tak? Że powstaną też właśnie, że miasto stawia na tę komunikację szynową i że te nowe przystanki kolejowe na obecnie działających liniach kolejowych też będą powstawały, żeby jeszcze bardziej zachęcić ludzi do tej komunikacji.
3: I właśnie, jeszcze jedna rzecz. Wreszcie przesiadki. Nad tym trzeba w końcu się pochylić, bo ich jakość jest fatalna, czyli żebyśmy nie tracili tyle czasu, jak obecnie, zmieniając środek transportu, nie musieli biegać po skrzyżowaniach, żeby
1: no,
3: to
1: metro
3: było jakoś lepiej
1: zintegrowane. To jest jeden ze słabszych węzłów, a pamiętam, że też od 100 lat się mówiło o tym, że tam będzie wbudowane nowoczesne na wzór tego, co mamy na Młocinach, że tam będzie coś podobnego. Ale pewnie dopóki tam nie powstanie czwarta linia metra, to pewnie nie doczekamy tych zmian.
2: To pytanie, no, kiedy to w ogóle będzie.
1: Właśnie.
3: Tak, i niestety już wiadomo, że ta czwarta linia metra będzie daleko od pierwszej.
1: I to też wiadomo, tak, bo tam był problem z działkami i rzeczywiście nam się te stacje odsunęły i będziemy musieli zrobić sobie wycieczkę między pierwszą a czwartą. Jarosław Osowski, Piotr Wróblewski, bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Ja również dziękuję. Robert Klonowski, dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Przed nami dwie godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek włoskie hity Roberto Soffici, O ti voglio tanto bene, Ricky Epoveri, Sara Perché ti amo. Cantero.

To był Marco Bocchina, a przed nami Maurito i Buona Sera Ciao Ciao, także Loretta Goggi, Monsieur Voulez-vous Danser i holenderska grupa Champagne w piosence Valentino.

0: Holenderska grupa Champagne z utworem Valentino zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Orły oszczędzania stać na więcej.
7: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami kołyszące klimaty zbliżone do muzyki reggae, na początek duet Laid Back i wakacyjny przebój Sunshine Reggae. Potem Karol Fialka, Hey Matthew, a także Maxi Priest w piosence Close to You.

0: Brytyjska formacja TNCC swoim największym hitem, piosenką Dreadlock Holiday, zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu polskie przeboje. Manami, Ta noc do innych niepodobna, potem Emigranci na falochronie, a także Artur Gadowski w piosence Szczęśliwego Nowego Jorku. Yeah.

0: Freddie Mercury i grupa Queen utworem Radio Gaga zakończyli ten mix.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio The Ritchie Family zaprosi nas do najlepszej dyskoteki w mieście. Potem Penny McLean, wokalistka grupy Silver Convention w solowym przeboju Lady Bump. Będzie też grupa Bee Gees i You Should Be Dancing.

To była grupa Continent No. 6, a przed nami zespół Voyage i Souvenirs, potem Giorgio Moroder, From Here to Eternity, a także grupa Bonem w nagraniu Get Go Home.

0: Zespół Bonham utworem Got Go Home zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia. Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.